0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: co lubicie najbardziej w RMF Max. Hity na maksa, bez ograniczeń, tak żeby poranki były jeszcze łatwiejsze.
1: I jest afera na dworze króla Karola, tak na dzień dobry. Ochraniarze, którzy mieli pilnować króla i jego rodziny, spali.
0: Tak. Afera jest dlatego, bo spali w dzień. Pozdro dla ochrony. My wszystko tutaj za was przypilnujemy, ogarniemy. Asia Meus, Irek Jakubek, poranek RMF Max. Patrzcie, Armin van Buuren przyjechał.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, że jesteście głodni i trzeba zjeść śniadanie? To trzeba body posłuchać, żeby mieć dobrą środę. I to jest złota rada od RMF Max.
1: Ja robię napisy w tym programie, także body to jest ciało.
0: Tok mówić.
1: Mówić, Asia, wszystko jasne. Andziax, mam nadzieję również. Andziax, jesteśmy w polskim internecie. Jedna z twórczyń Andziax postawiła sobie szopę na środku swojego podwórka, bo już się z dekoracjami w domu nie mieści.
0: A, i musiała wynieść do ogrodu.
1: Tak, taki shopping, jakiego jeszcze w necie nie było.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Rihanna, czyli hity na maksa i dobry początek dnia z RMF Max.
1: Będzie jeszcze lepszy początek, kilka minut więcej, żeby rano wyjść z domu od dzisiaj, dziewczyny, bo tak, nie malujemy rzęs. To jest nowy trend w internetach, mają być naturalne i bez żadnych upiększaczy.
0: Czyli jak się chcesz zmienić w pandę, to nie wystarczy wyjść teraz z makijażem, no też trzeba takie białe spodnie, czarno-białe założyć.
2: Czas na krótkie newsy we Fleszu RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. W ramach programu Orły Ministerstwo Sportu dotuje obiekty sportowe, zyska też boisko przy ulicy Witkiewicza w Szczecinie.
3: Jest to tak zwana refundacja wydatków na remont boiska przy ulicy Witkiewicza. Trenują na nim drużyny uczniowskie, drużyny amatorskie, piłkarskie, więc jest świeżo po otwarciu, po oddaniu. Mamy cały program przebudowy boisk, moja dzielnica, moje boisko. To jest właśnie pójście w sztuczną nawierzchnię, tak aby te boiska mogły funkcjonować przez 12 miesięcy w roku i to są boiska zarówno na prawobrzeżu, jak i na lewobrzeżu. Konkretne boiska do remontu oraz wybudowanie nowych.
2: Boisko przy ulicy Witkiewicza zostało wyremontowane zgodnie z założeniami. Dzięki temu samorząd otrzymał refinansowanie inwestycji w wysokości ponad 870 tysięcy złotych, mówił wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Studenci w Szczecinie rządzą miastem i o to właśnie chodzi w Juwenaliach.
5: Szczecin przez ten tydzień staje się miastem studenckim.
6: Klucze do miasta dostaniecie.
5: Klucze zabieramy ze sobą na Łasztownię. Będzie też taki moment w czwartek, kiedy klucze pojawią się także na scenie na Łasztowni, także gorąco zachęcamy do tego. Klucze zwracamy już po koncertach do Urzędu Miasta.
6: Żeby w przyszłym roku móc znowu je dostać.
5: Dokładnie tak.
2: Dodał Krzysztof Warpachowicz, jeden z organizatorów, kto w tym roku zagości w Szczecinie na Juwenaliach, między innymi Dawid Kwiatkowski, Mysłowic czy Problem. We Fleszu jeszcze szybko fajna ciekawostka. W regionie możemy doświadczać białych nocy. Co to takiego?
7: Od momentu zachodu słońca do ciemności, do momentu, kiedy słońce schowa się te 18 stopni pod horyzont, to jest zmierzch. Potem następuje właśnie okres nocy astronomicznej, a potem słońce znowu wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 stopni pod horyzontem znowu, tym razem mamy świt, który trwa do momentu wschodu słońca. Natomiast w tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
2: Dodał Łukasz Drzewoszewski ze Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. I na koniec krótko o udogodnieniach dla kierowców i kibiców.
8: Nowy parking ma powstać na działce o wielkości około 4000 m2 przy ulicy Twardowskiego vis-a-vis hali sportowej i tuż obok torów kolejowych. Obecnie jest to dziki teren, ale miasto ogłosiło przetarg, którego zwycięzca zaprojektuje tam właśnie wspomniany parking. Skorzystają z niego kibice przychodzący zarówno na wydarzenia w pobliskiej hali czy boisku na Witkiewicza, jak i na stadionie miejskim tuż obok. Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja mogłaby powstać.
2: Relacjonował reporter RMF Max Dawid Siwek.

0: za Kariu. Ja akurat jestem w dawna nagrodę. Taki mam plan, żeby 8 minut po 8 minut po godzinie 6.
1: Środa wjechała na pełnej widze.
0: Tak, bardzo. Słuchaj, najważniejsze jest to, że kawa, której jeszcze nie zdążyłem wypić, najprawdopodobniej jest oryginalna, bo to, co się dzieje na świecie, wszystkich entuzjastów porannej kaweczki może przyprawić o białą, ale gorączkę.
1: Dokładnie tak. Oszukują nas na kawie i coraz więcej ziaren jest nieoryginalnych, a płacimy za nie niemało, przypominam.
0: A, to na przykład w pracy teraz mam taką kawę za darmożkę. To nie płacimy. To może być podróbka. A działa jak oryginalna, miejmy nadzieję. Tak, 9 minut po godzinie 6. Dracula się nami nie interesuje, bo w naszych żyłach o poranku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Fajną środę do samego wieczora. Tak jest właśnie z tym numerem Milky. Just the way you are. 18 minut po godzinie 6.
4: Ale pomyśl po tym, jak będzie fajnie, jak idziesz ulicą i słyszysz, że ktoś też nuci. I już wiesz, że razem słuchacie Maxa. No, to jest twój człowiek.
3: I bawicie się razem na przykład w parku rozrywki. 4 wejściówki do wygrania będą w tym programie. Także kto chce zaszaleć z nami na rollercoasterach, ten słucha RMF Max o 6.19.
5: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
17: I po reklamie.

0: psa niezależnie od pory dnia lecą prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Oczywiście 29 minut przed 7.
1: Siemianowice Śląskie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i zazdrościmy eksperymentu. W Siemianowicach sprawdzany jest 4-dniowy tydzień pracy i okazuje się, że ludziom się bardzo podoba.
0: Bardzo. Pracownicy są bardziej wypoczęci. Super. Klienci też nie zauważyli za bardzo różnicy. No, też super.
1: A dodatkowa średnia ilość dni spędzonych w pracy też się zgadza, bo w urzędzie pracują 4 dni, a prywaciarze 6, nie? Jakby nie liczyć, wychodzi 5.
2: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Przepraszam, 6, wiadomo, 7.

0: Tak właśnie radośnie puk, puk, puk do waszego serduszka robią Beauty and the Beast, Nicki Minaj, Justin Bieber. Uwielbiamy ten numer o poranku. Wy chyba też. 20 minut przed 7.
1: A teraz uwaga, bo to jest ważna sprawa.
0: No.
1: Bo się zmieniły przepisy w sytuacji, w której ktoś znalazł na przykład na ulicy gotówkę. Co z tym fantem zrobić? Do tej pory było
0: oddać.
1: Tak. No właśnie, ale do tej pory było tak, że jak znalazłeś coś więcej niż 100 zł, to dopiero wtedy musiałeś oddawać. No. A teraz się próg podniósł i jak znajdziesz więcej niż 240, to dopiero wtedy musisz oddać.
0: Do tej pory byłem uczciwy powyżej stówki, a teraz mogę być uczciwy trochę później, powyżej 240. Ekstra! Dobrze wiedzieć. 7 za 20. Gordo, Gordo i rewelacyjny jest ten numer. Za chwilę będziemy grali. To jest prawdziwa moc. Bądźcie z nami, by poczuć tę siłę.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hejka, Tunita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
6: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Hejki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na

0: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: sekcję fitnessową odpowiada Dua Lipa w RMF Max Training
1: Piękne.
0: Season. Ten numer za nami.
1: Dobrze ćwiczę?
0: Chyba doskonale.
1: Pani trener,
0: troszkę niżej ten przysiad,
1: dobrze.
0: Tylko
1: o
0: będzie
1: Jezu,
0: okej.
1: Boję się, czy się podniosę, bo no. To, co zobaczyłem dzisiaj na stacjach benzynowych, to jest rzecz, która powoduje, że szczena opada nam blisko podłogi i nie chce się podnieść, niestety.
0: No trochę nam urosło. Benzyna 95, 6,52.
1: No.
0: A dieselek 7,00.
1: Kulturalny samochód dzisiaj nie zapala rezerwy. Takich właśnie wam życzymy.
0: Przypomnijcie sobie, tak. Swoim samochodem.
1: Grając numery idealne na poranną trasę. Gibbs i Vin.

0: Są hity na maksa, są ostrzeżenia dla kierowców, a czwórka na Opolszczyźnie z utrudnieniami.
1: RMF Max. I będzie o tym we Flashu RMF Max o 7. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fresh Sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I o uwagę prosimy kierowców. Korkuje się A4 w Opolskiem. W Przylesiu doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów.
3: Już jest około 10 km korka, jak widzę.
2: Takie sygnały docierają do nas od kierowców. Między węzłami Opole, Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A kłopoty występują też na S5 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Korzeńsko. Ciężarówka zderzyła się z busem w kierunku Poznania. Przejedziecie tylko jednym pasem. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
4: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy.
2: Tyle od Pawła Żuchowskiego, a w Pekinie tymczasem trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten przyleciał do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Wizyta ma potrwać 2 dni. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać m.in. na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Okazuje się, że sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. AI w tym temacie po prostu nie ogarnęła.
5: Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
2: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I to wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż potem prognoza pogody. Manchester City wypuścił z rąk szansę na Mistrzostwo Anglii. W przedostatniej 37. kolejce Premier League zremisował 1-1 z AFC Bournemouth. No i dzięki temu Arsenal Londyn został mistrzem. Zmieniamy dyscyplinę w Orlen Basket Lidze. Ze zwycięstwa cieszy się ekipa Dzików Warszawa. W ćwierćfinale ograła Trefla Sopot 85-78. Zagraliśmy z wielką energią. Włożyliśmy w tym meczu dużo wysiłku w grę obronną. 12 przechwytów, 8 bloków. Oceniał trener Dzików Marko Legowicz. W trzecim meczu ćwierćfinału play-off w Dąbrowie Górniczej z kolei MKS pokonał Legię Warszawa 92-91. W wielu miejscach kraju dziś po prostu piękna pogoda od rana. Będą takie miejsca jak na przykład zachód kraju, gdzie pojawią się jakieś tam burze i przelotne opady deszczu. Może też niestety powiać. Natomiast też pokażą się rozpogodzenia. Na termometrach coraz więcej. 19 stopni w Trójmieście. Bardzo przyjemnie. 22 kreski zobaczymy w Krakowie i w Warszawie oraz we Wrocławiu. Także naprawdę na to akurat dziś nie będziemy narzekać.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Jeszcze więcej słońca. Tak właśnie działają hity na maksa. Kto jeszcze tego nie poczuł, znaczy, że trochę za cicho słucha. Zróbcie sobie głośniej. 4 minuty po godzinie 7. Za chwilę rozdajemy 3 stóweczki. Do śniadania.

0: Trzy stóweczki, tak właśnie, Pitbull to dobrze policzył. Będą do wygrania już za parę chwil. To jest poranek RMF Max, 10 po 7.
1: Jest afera, słuchajcie, no. Bo nasza noblistka, Olga Tokarczuk, wywołała burzę.
0: Och,
1: bo
0: tak.
1: Powiedziała, że jest pod wrażeniem kreatywności sztucznej inteligencji i że korzysta podczas pisania z tejże kreatywności sztucznej inteligencji.
0: Dobrze, że pani Tokarczuk tego Nobla dostała już 7 lat temu, bo to było jeszcze przed wynalezieniem czata GPT. Max. You make me feel alive again.

0: Pink Panthers i Zara Larsson i ich przyjaciel Hyson. Dokładnie trzystówki dzisiaj reprezentowane Hyson. Przez obywatela Hysona. Tak, ty lubisz ten taki skandynawski typ urody, Asia, także my jesteś zachwycona Hysonem.
1: Bardzo mi się podoba ten Hyson.
0: Olaf Hyson, dzisiaj specjalnie dla was 300 zł. SMS-owo 3001. W strefie marzeń trzeba się na chwilę znaleźć.
1: Tak, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie musieli iść do pracy? To to nam SMS-owo wrzucacie pod 3001.
0: To samo, bo przecież pobyt z tobą do 9 to nie jest praca. Ej,
1: to już wiecie, że Irek ma jakiś
0: dokładnie to samo.
1: Co byście robili SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 od Sir Hysona już
0: Sir
1: są
0: Hyson,
1: przygotowane.
0: Oczywiście. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Co byście dzisiaj robili, jakbyście nie jechali do pracy? Piszcie koniecznie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
14: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający.

0: Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.
3: Samo wchodzi.
4: Tak się robi klimat.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: O, idealne, męskie granie. Klepałbym gruza. Męskie zajęcie, co?
2: Bardzo.
1: Co byście...
2: Rozumiem, że to jest jeden z planów na to, co zrobić, gdyby nie jechać dzisiaj do pracy.
1: Dokładnie, okay. Tak. Dziękujemy wam za wszystkie SMS-y przysłane na 3001. Te o koszeniu trawy, o karmieniu zwierzątek, o domowym spa.
2: Rower, rolki, tak. Ciasto, książka.
1: I wielkiej fecie z okazji zwycięstwa Arsenalu. I wiele okoliczności różnych, ale Ania postanowiła zaproponować nam coś naprawdę wyjątkowego. Cześć, Ania!
3: Cześć, witam.
1: Siemano rano, słychać cię jak zza paprotki.
2: Co byś robiła, Ania, gdybyś dzisiaj nie musiała jechać do pracy?
3: W końcu podlałabym wszystkie kwiatki.
1: No właśnie, widzisz, już podlałaś kilka, już urosły i tak cię słychać, że musimy, uwaga, prosić cię, Ania, o głośne i wyraźne decyzje w sprawie Asia czy Irek, kto ma bliżej w dzień pszczół do miejscowości Pszczółki.
2: Irek jedzie do Pszczółek z Kwiatkowic.
1: Z Kwiatkowic, a Aśka z powodu braku miejscowości pod nazwą Bzykanie wybrała Kwiatkowo.
2: Haha. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? No, dajesz. Kwiatkowice?
3: Irek.
1: Czy... Ja mam psia paszka. Akurat tym razem miałaś już 3 stówy, teraz masz 2, nie pomyl się, bo każda pomyłka to stóweczka, która mówi bye bye.
2: I zapamiętaj sobie to uczucie, bo ja do miejscowości Pszczółki dzisiaj jadę z miejscowości Pasieki.
1: Tak, to Aśka, a Irek z miejscowości Miodary.
2: Kto ma Miodary bliżej? Ania.
3: Aśka.
2: Jest, mamy to 2 stówy obronione. Trzecie pytanie. Miejscowość Pszczółki to jest cel cały czas. Irek jedzie tam z miejscowości Żądło.
1: No, a Aśka lubi tymi swoimi skrzydłami ze skrzydły...
2: Skrzydłowa, ze skrzydłowa jadę. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? Aśka.
3: Aśka.
2: Dobrze! Brawo,
1: jak będziesz miała taki tatuaż, to wiem dlaczego, no. Tak się z nami dzisiaj o poranku dobrze bawiłaś. Fajnie. Pięknego dnia pszczół dla ciebie. 2 stóweczki.

0: Felix Ein, Kaskada i Boy You Turn Me, 19 minut przed 8 tu w RMF Max.
1: Mówiła to patrząc właśnie na ciebie, także.
0: Właśnie tak.
1: Chłopaku, jak ty ją kręcisz. Najpopularniejszy obywatel w naszym kraju to... M-Obywatel! M-Obywatel dostanie nową funkcjonalność, będzie potwierdzał twój wiek w internecie bez ujawniania twoich danych osobowych. A nawet powinno być o, bo przy okazji M-Obywatel dowie się, na którą stronę wchodziłaś, nie? Asia nawet wie, jaki to jest odcień niebieskiego na niebieskiej platformie.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. I po reklamie.

0: te klawisze w tym numerze. To z pozdrowieniem dla pracowników służby więziennej. Też. Bo RMF Max poranek murem zawsze za mundurem. Każdym 8 minut i godzina 8.
1: Naukowcy biją na alarm, słuchajcie, bo strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
0: Może chodzić o jajka.
1: Niekoniecznie. One po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
0: Może i tak, ale może to jest, słuchaj, zemsta.
1: Zemsta?
0: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
12: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Masz to Brico.
14: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. I to są aktualne informacje w pigułce. Kierowcy z zachodniopomorskiego utknęli w korku. Zator na S6C za Koszalinem w kierunku Szczecina ma 3 km. Między węzłami Bielice i Dobre ciężarówka wypadła z jezdni. Ruch odbywa się tylko pasem szybkim. Tymczasem w drodze do Warszawy są hutnicy z Dąbrowy Górniczej. Wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: Zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w SAD z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
0: Mówił Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. I MGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 4 województwach we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Wiatr może się rozpędzić do 60 km na godzinę. Miejscami może też wystąpić grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i będą aktualne do wieczora.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Maturalny maraton już na finiszu. Jak nastroje sprawdzał w Gdyni Stanisław Pawłowski.
3: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki i wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
4: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
5: Czyli taki prezent na koniec matur.
6: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
0: Dziś jeszcze pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, ale to już dla chętnych. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Arsenal Londyn mistrzem Anglii przesądził wynik spotkania Manchesteru City z AFC Bournemouth. W tym starciu remis 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open Katarzyna Kawa pokonała Amerykanka Jana Akli 6-2-7-6. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz musi odpuścić Wimbledon, a powodem jest kontuzja nadgarstka. Dziś pierwszy sparing siatkarzy w tym sezonie. Walka z Serbią w arenie Sosnowiec o 17:00. No i czekamy też na mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Sokach. W piłce nożnej sześcioosobowej. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Czarnogóra, a start spotkania o 19:00. Bardzo fajny początek dnia. W wielu miejscach po prostu obudziło nas słońce. Na termometrach maksymalnie nawet 19 stopni w Trójmieście. Zobaczymy 21 stopni to Katowice. 22 pojawi się w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu. No idealnie, jeżeli chodzi o wartości na termometrach. Miejscami mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne, ale to też chwilowe i znów wyjdzie słońce. Także dziś raczej na pogodę nie będziemy narzekać. Jutro do 23 kresek.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 4 wejściówki do waszego ulubionego parku rozrywki. Do wygrania są tu, w tej godzinie w RMF Max. 3

0: poniedziałek, w środowy poranek w RMF Max, Florida, T-Pain i low, low, low, low, 9 minut po 8.
1: Przybyło plaży nad polskim morzem. No, taka fajna wiadomość. W kilku miejscowościach postawili nowe falochrony. Plaża się wydłużyła, poszerzyła i tam, gdzie było 20 metrów kiedyś w piachu do leżenia, teraz jest aż 90.
0: Ja. A to jest dopiero początek takich zmian, bo tych miejscowości, gdzie poszerzona plaża będzie już w sezonie turystycznym, tym teraz będzie więcej nad morzem.
1: Brawo, brawo, brawo. Przyjedzie pewnie więcej ludzi teraz nad morze, w związku z tym więcej się zmieści, a niektórzy przyjadą z litości trochę. Bo zobaczą i tak, o kurde, zobacz, jak kiedyś to było ciasto na tych plażach, a teraz tak dużo miejsca. Grażyna, jedziemy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jakaś inna radość. Albo jak tylko chcecie, tak się wyraźcie. Głosówki na Messengerze RMF Max się za chwilę będą nagrywać. Wszystko po włosku. Tak. Oczywiście wiadomo, każdy Polak potrafi. Każdy Polak potrafi coś tam mówić po włosku, więc wyszalejcie się, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki. RMF Max. Głosóweczki, Messenger RMF Max i oszczędny.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
19: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Eśmerla kuczeptot, eśmerla meplete, dasi mereple.
2: To był Robert, który próbował napisać maturę po włosku dzisiaj, bo dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego, przy okazji starając się o 4 wejściówki do Energylandii.
3: I dokładnie tak samo próbowała zrobić Agata.
2: Agata.
4: Amore, cappuccino, por favore.
3: O, amore.
2: Elegancko. Renata ma takie umiejętności polsko-włoskie, że może maturę pisać absolutnie za każdego i z każdego języka.
5: Mi scusi ragazza, tutto chiaro, bene, bene, dolce gusto, avanti.
2: O.
3: Si. Piękne si. Ale zwycięzca grazie. Dzisiaj jest tylko grazie. Jeden. Grazie. Dzisiaj Grzegorz,
2: 4 wejściówki do Energylandii. Bella ciao.
6: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella matura, onferta pira, Energylandia moja.
2: Brawo.
6: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: I już minuty w pracy lecą trochę szybciej. 8:40 na zegarach w głośniku Jazzy, Spritz i hity na maksa.
1: I język włoski dzisiaj nie tylko na maturze, także w internetach, bo chociaż Iga Świątek już pożegnała się z turniejem w Rzymie, to jeszcze przed wylotem zdążyła wpaść na carbonara.
0: No jak fajnie.
1: I na małże. I chociaż nie piszą o tym w internecie, to pewnie na deser zjadła też tiramisu.
0: Na 100% zjadła tiramisu. Na 100% zjadła, bo była w restauracji, ja widziałem zdjęcia bez torby, z takiej dużej sportowej, bo jakby była z torbą, to by wzięła na wynos. Zjadła. 100% zjadła.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
16: Szczecin 98,4 FM.

0: Słoneczko. Bledka w głośnikach RMF Max. A co myślałeś, że o tobie?
1: Przepraszam. Nie. 10
0: Bledka.
1: Minut. 10 minut i godzina 9.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Oj tak.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Jutro powiew lata maksymalny, taki na maksa jak lubicie, bo będzie czwartek. Z taką Hemingwayem.
2: To miasto pachnie jak szluki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście.
0: Nie ma się czemu dziwić, jeżeli robisz takie numery jak ten. Albo ten.
1: Albo
0: ten.
1: Ten.
2: Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz.
1: I chcesz posłuchać tych numerów na Stadionie Narodowym, bo piątek i sobota to będzie dzień, to będą dni, w których Taco Hemingway swoich największych fanów, w tym słuchaczy RMF Max, zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty.
0: I jeżeli chcesz mieć wejściówki na te koncerty, no to już wiesz, co musisz robić.
1: Jutro przez cały dzień słuchaj RMF Max od samego rana. Wszędzie, gdzie chcesz, możesz w Willi Art Deco przez cały dzień. Nieprzyzwoita ilość biletów na warszawskie koncerty. Taco Hemingway.

0: Khalid, słońce dzisiaj nie tylko w muzyce.
1: Bo w prognozach pogody, w których też słońce dzisiaj dominuje.
0: Wreszcie to jest taka prognoza, której się nie boimy.
1: I taka chyba, że ktoś się boi słońca.
0: Nie? O nie, to nie, to nie, to przepraszam. Że niektórzy mogą. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
17: Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
4: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Dziewiąta, słuchajcie Flesza w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. To są poranne newsy w skrócie.
20: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie dziś podpiszą rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa. Co konkretnie ma się zmienić?
21: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
20: Tyle Michał Krasoń.
22: Słuchacie RMF Max Szczecin.
20: Uwaga kierowcy, jak się dowiedzieliśmy, był wypadek na trasie S6 między węzłami Bielice i Dobre. Ciężarówka wypadła z drogi i leży na skarpie. Ranny został kierowca. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Występują utrudnienia w ruchu. Wakacyjny tramwaj wodny wróci na wody Odry i Zalewu Szczecińskiego.
23: Już mamy nie jedną linię, tylko dwie linie będą kursowały.
20: To mówi starosta Policki, pomysłodawca samorządowego szlaku wodnego Siwan Fate.
23: Pierwsza to jest od Szczecina w kierunku Stepnice i do Trzebieży. Druga linia będzie startowała ze Świnoujścia w kierunku Trzebieży, zaraz do Nowego Warpna i każda z tych jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast. Czyli będzie możliwości dla turystów, żeby odwiedzać daną miejscowość, czy to Szczecin, czy to jest Trzebież, czy to Świnoujście, czy Nowe Warpno. Każdy będzie miał gdzieś w okolicach około 3 godzin, 4 godzin, żeby zwiedzać i potem powrotem też się udać.
20: Podpisano umowy z operatorami, którzy zrealizują rejsy na dwóch trasach. A dziś Światowy Dzień Pszczół.
24: Szczecin jest miejscem wyjątkowym. Tutaj jest bardzo duża różnorodność roślin, które dostarczają właśnie owadom, nie tylko pszczołom miodnym, pokarmu. Szczecin jest miastem naprawdę zielonym w porównaniu do innych miast. Tutaj ten Szczecin jest miastem takim, w którym te pszczoły bardzo dobrze się czują.
20: Mówi dr Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Według naukowców, gdyby pszczoły wyginęły, ludzkość przetrwałaby tylko 4 lata, dlatego o te małe pracowite owady trzeba dbać, zwłaszcza dziś w dniu ich święta, bo 20 maja to Światowy Dzień Pszczół. Politechnika Morska w Szczecinie rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki. Uczelnia oferuje kierunki takie jak nawigacja, mechanika okrętowa czy geodezja, przygotowując studentów do pracy w branży morskiej, offshore, IT, logistyce, automatyce. Nabór potrwa do 13 lipca. A już za moment aktualna i najświeższa prognoza pogody dla Szczecina. Koniecznie zostańcie z RMF Max Szczecin.
22: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
20: Na razie na termometrach 13 stopni, ponuro, pochmurno i jeszcze popadało w nocy i ta aura sprawia, że od rana nam się chce kawy, bo ciśnienie niskie. Dzisiaj mamy mieć na termometrach docelowo 20 stopni i za taką temperaturę mocno trzymamy kciuki. Momentami też ma się pojawić przejaśnienie. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj 21 stopni i przelotne opady deszczu. W piątek 22 i pochmurno, ale za to w sobotę 27 stopni i sporo słońca.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
26: Hity na maksa.
0: Dzisiaj jest dzień pszczół.
27: Tak jest.
0: Więc jeżeli wasza firma to ul, pamiętajcie, jesteście w tym ulu królową.
27: I niech was ta myśl trzyma dzisiaj do końca dnia w pracy.
0: Wasze dwie ulubione robotnice zapraszają jutro o 5:30.
27: My będziemy, wy też bądźcie, nie odchodźcie od RMF.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, fajnie, że jesteście.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tak, rozpoczęta dziewiąta, to może być. To jakoś nam się ta środa tutaj sama przetoczy. Byle do popołudnia, byle do obiadu. Tak nazywa się ten program. Karola Kowalska, witajcie, dzień dobry. W środę zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy.
4: Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, A więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaspa Łagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Mega brzmi o tej porze. Ina i More Than Friends w Byle do Obiadu w RMF Maxu Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. O utrudnieniach drogowych będziemy sobie mówić jeszcze dzisiaj za chwil kilka. Oprócz tego między innymi o wydarzeniach, które wielkimi krokami nadchodzą. Dni Polic między innymi. To już niedługo. Sprawdzimy, jakie gwiazdy zagrają na scenie tego wydarzenia. Wcześniej Juvenalia, no i tutaj też mnóstwo gwiazd. Dlatego jeżeli szukacie swojego koncertu i okazji, żeby pośpiewać, potańczyć pod sceną, zostańcie z nami, bo dzisiaj dużo muzycznych informacji. Oprócz tego między innymi o wyjątkowych urodzinach w Szczecinie oraz o tym, że do wydania jest 22,5 miliona złotych. Absolutnie rekordowa ilość, a to wszystko w szczecińskim budżecie obywatelskim 2027. Szczegóły, na co można głosować już za parę chwil w Byle do Obiadu z RMF.

0: White 2115 w RMF Max. Najlepszy na poranny rozruch, byle do obiadu. No to teraz tak, robimy poranny rozruch, prostujemy palce lewej dłoni, prawej dłoni tak samo i teraz w zależności od tego, czy prawo, czy leworęczni jesteście, bierzemy telefon. Super, no i już jesteśmy gotowi do tego, żeby grać. Grać o pieniądze. 14 394 zł to jest za mało, a 14 490 zł to jest za dużo. No więc jesteśmy już naprawdę coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia tutaj w RMF Max. Wymyśl, ile to jest, ile jest na naszym koncie. Zapamiętaj albo zapisz. A teraz, skoro już trzymasz ten telefon w dłoni, no to weź wyślij SMS-a pod 7327 za 3,69 z VAT-em albo zgłoś się przez rmfmax.pl, chociaż jak trzymasz telefon, to już wyślij tego SMS-a. Tym bardziej, że ja od teraz przez najbliższych 10 minut razy 239 razy mnożę każde twoje zgłoszenie. Nie czekaj, jak już masz telefon w łapce, to ślij hasło Max SMS-em pod 7327. Startuje runda bonusowa 7327. Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Na razie na termometrach 13 stopni, ponuro, pochmurno i jeszcze popadało w nocy i ta aura sprawia, że od rana nam się chce kawy, bo ciśnienie niskie. Dzisiaj mamy mieć na termometrach docelowo 20 stopni i za taką temperaturę mocno trzymamy kciuki. Momentami też ma się pojawić przejaśnienie. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj 21 stopni i przelotne opady deszczu. W piątek 22 i pochmurno, ale za to w sobotę 27 stopni i sporo słońca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: Hity na maksa.
18: RMF Max Szczecin.

Where is my husband? To rave, byle do obiadów RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Dzisiaj niestety na S6 między węzłami Bielice i Dobre w kierunku Szczecina mieliśmy wypadek, a to oznacza, że na trasie w kierunku do Szczecina, do Kołobrzegu mieliśmy ogromne utrudnienia. Czy te utrudnienia nadal występują? Sprawdzimy już za moment w najnowszym flashu RMF Max. Sprawdźcie, jak wygląda sytuacja na drodze teraz. Flash i prognoza pogody to już za moment, ale wcześniej zrobi się ciepło. Jeszcze zanim dowiemy się, czy upalnie zapowiada się prognoza pogody. Lubię cię jak lato, to jest nowość od Modelek i Włodarskiego. Potem jeszcze Blog Eyed Peas i Meet Me Halfway w RMF Max.

0: RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: 10 minęła, czas na newsy we Fleszu. RMF Max, Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie przed południem. Badamy nie tylko mamy, to hasło akcji, która 26 maja odbędzie się w Polsce. To inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet. Tego dnia Amazonki zapraszają kobiety do udziału w kampanii profilaktyki raka piersi, której celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi prowadzone przez Amazonki, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie, edukacja oparta na doświadczeniu, wiedzy i zaufaniu.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Kibice Pogoni, ale i inni kierowcy mają mieć łatwiej z poszukiwaniem miejsca do zaparkowania w dniu meczowym. Miasto przygotowuje się do budowy nowego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu.
2: Nowy parking ma powstać na działce o wielkości około 4000 m2 przy ulicy Twardowskiego vis-a-vis hali sportowej i tuż obok torów kolejowych. Obecnie jest to dziki teren, ale miasto ogłosiło przetarg, którego zwycięzca zaprojektuje tam właśnie wspomniany parking. Skorzystają z niego kibice przychodzący zarówno na wydarzenia w pobliskiej hali czy boisku na Witkiewicza, jak i na stadionie miejskim tuż obok. Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja mogłaby powstać, za to czas na zgłaszanie ofert w przetargu mija dzisiaj.
1: Ustalił Dawid Siwek, a już w tym tygodniu władze w Szczecinie przejmą studenci. Przed nami ich święto, czyli Juwenalia.
3: Czwartek na szczecińskiej Łasztowni zagrają Wideo, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra oraz finaliści Przeglądu Kapel. Piątek, czyli Miu, Hubert Kropka, Kasba Łagane, Kizo, Żabson i Białas.
1: Mówi jeden z ich organizatorów, Krzysztof Warpachowicz.
3: Oraz sobota, Wiktor Dyduła, Kacperczyk, Myslowic i Problem.
1: Słuchajcie uważnie RMF Max. Już w kolejnym Fleszu o 11 powiemy, jak zgarnąć bilety na Juwenalia w Szczecinie. A Politechnika Morska w Szczecinie ruszyła z rekrutacją na nowy rok akademicki. Uczelnia kusi kandydatów kierunkami, które mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy.
4: Dużym zainteresowaniem cały czas cieszą się takie kierunki jak nawigacja, mechanika czy mechatronika.
1: Absolwenci Politechniki są specjalistami dla branży morskiej, offshore IT, logistyki, automatyki i geodezji, mówiła Anna Malec z Politechniki Morskiej. A w RMF Max sypią się prezenty. Mamy do rozdania 2 podwójne bilety na premierę Toto w Operze na Zamku w Szczecinie. To bajka muzyczna dla dzieci. To opowieść o odwadze, przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji, o akceptacji i sile przyjaźni. Wzruszająca historia. Spektakl dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. A jak zdobyć wejściówki? Wystarczy, że wejdziesz na rmfmax.pl, wybierzesz Szczecin i klikniesz przycisk Zgłoś się.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie, chociaż pochmurno, ponuro i momentami deszczowo. I tak dzisiaj będzie przez cały dzień. Początkowo 14 stopni w ciągu dnia. Potem temperatura wzrośnie do około 20 kresek. Momentami pojawia się chłodny wiatr, więc warto dzisiaj mieć bluzę z kapturem albo jakąś cienką kurtkę. Jeśli chodzi o pogodę w kolejnych dniach, no to na przykład jutro w Szczecinie zobaczycie 20 stopni na termometrach, ale to będzie pogoda w kratkę. Trochę słońca i trochę chmur, ale w weekend za to 27 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
6: Gramy hity na maksa. Po 10 u nas pojawią się m.in. Calvin Harris. Pojawi się ulubienie z ostatnio sporej ilości z nas, czyli Somber, ale najpierw duet Tilenium i Ellie Goulding w RMF Max. Max. Two ships in the night.

0: ale nas zaskoczył tym numerem. Świetnie brzmi nowy Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, byle do obiadu. To jest RMF Max, to jest najlepszy program do słuchania. W pracy matury się kończą, słuchajcie, tak. Ciężko w to uwierzyć. Kończy się też powoli maj. To też ciężko jest uwierzyć. Ale wiadomo, stare maturalne powiedzenie mówi, że nie wiesz gdzie, to strzelaj w B. W RMF Max mówimy, nie wiesz gdzie, to strzelaj pomiędzy 14 394 a 14 490, bo jak trafisz w tą konkretną kwotę, którą mamy na koncie, to my tą kwotę przelejemy ci na konto. Ale najpierw wejdź do naszej zabawy. Najlepiej zgłoś się przez rmfmax.pl teraz. Tutaj znajdziesz też wszystkie szczegóły. rmfmax.pl, tutaj klikasz i wchodzisz do zabawy do zgarnięcia nie mniej niż 14 394 zł. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę. Ile?
2: 14 394 to za mało.
3: A 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Ten tajemniczo brzmiący człowiek to Metzner w Byle do obiadów RMF Max Szczecin. Goton za nami, a przed nami niezwykłe świętowanie już pojutrze, w piątek 22 maja na Bulwarze Piastowskim świętowane będą obchody jubileusz setnej rocznicy urodzin Ludomira Mączki. Żeglarz, podróżnik, legenda polskiego żeglarstwa. Chyba nikomu nie trzeba tej postaci przedstawiać. No i jak na urodziny przystało, będzie, słuchajcie, śpiewanie, będzie koncert, będzie zwiedzanie jachtu Maria, to coś dla wszystkich miłośników żeglarstwa, no i oczywiście jak urodziny, to tort będzie. To wszystko już od godziny 12 w najbliższy piątek 22 maja. Wpadajcie na Bulwar Piastowski. Tutaj niezwykła okazja, by świętować niezwykłe, bo setne urodziny. No pytanie tylko, czy będziemy śpiewać 100 lat? Czy trzeba będzie zmienić tekst tej piosenki? Sprawdźcie to sami, piątek, godzina 12, start świętowania urodzin Ludomira Mączki.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Pogodowo całkiem przyjemnie, chociaż pochmurno, ponuro i momentami deszczowo. I tak dzisiaj będzie przez cały dzień. Początkowo 14 stopni w ciągu dnia. Potem temperatura wzrośnie do około 20 kresek. Momentami pojawia się chłodny wiatr, więc warto dzisiaj mieć bluzę z kapturem albo jakąś cienką kurtkę. Jeśli chodzi o pogodę w kolejnych dniach, no to na przykład jutro w Szczecinie zobaczycie 20 stopni na termometrach, ale to będzie pogoda w kratkę. Trochę słońca i trochę chmur, ale w weekend za to 27 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Hit na maksa!
16: RMF Max Szczecin.

zimę w stronę 11 z Darią Zawiało w Złamane Serce jest okej, okay, byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Mega dobry numer zagramy za moment. Będzie Justin Bieber. Ale jeszcze przed godziną 11 dobra informacja, bo będziemy mieli nowy park, słuchajcie. To znaczy park już istnieje, ale wiadomo już, że będzie wyglądał zupełnie inaczej. Mowa o parku Noakowskiego i ogrodzie jordanowskim, który zostanie wyremontowany. Będzie, słuchajcie, masa atrakcji, fort ze ściankami do wspinaczki, mosty, słuchajcie, wieże, zjeżdżalnie, liny, siatka do wspinania, rury strażackie, tunel, oprócz tego zestaw wspinaczkowy. No, krótko mówiąc, ja bym znowu chciała być dzieckiem, ale jak dzieci nie będą patrzeć, to myślę, że rodzice też będą mogli skorzystać z tego nowego ogrodu jordanowskiego, który już niedługo powstanie w parku Noakowskiego. No i jak obiecałam, to gramy. Justin Bieber i numer, który ma swoje drugie życie i przeżywa swoją drugą młodość, chociaż wcale nie jest stary. Beauty and the Beat, jest kolorowo, jest fantastyczna energia. Dajcie głośniej, to Nicki Minaj i Justin Bieber w RMF Max.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Rządzimy hitami od zawsze.
3: Tak się gra.
2: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
4: 11 wybiła Monika Kołutowska. Czas na przedpołudniowy flash. To są krótkie newsy w RMF Max Szczecin. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie. Wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
5: Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
6: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
5: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
4: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: 120 tysięcy złotych zebrano na leczenie legendy Pogoni Szczecin Roberta Dymkowskiego. To dzięki biletom z premiery w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz aukcjom. Kto nie widział produkcji, to nic straconego. Już od 12 do 14 czerwca będziecie mogli zobaczyć film w kinie Helios.
7: Robert na początku nagrań powiedział, że ja wiem, że wy chcecie mnie pokazać na pewno wtedy, kiedy leżę na łóżku podłączony do respiratora, ale ja jestem przekonany, że ta sytuacja się nie zdarzy albo jeszcze jest przede mną dopiero za kilka lat. Minął rok z kawałkiem i Robert miał zawał, trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i już od tego momentu oddycha przy pomocy respiratora. Przez kilka miesięcy Robert nie mówił.
4: Mówił o filmie reżyser szczeciński, dziennikarz Tomasz Haciński. Film Dymkowski, najważniejszy mecz. Będziecie mogli zobaczyć też w szczecińskim Pionierze od 26 do 28 czerwca. Najpierw myślał, że może zabrać produkty bez płacenia, a później wydawało mu się, że strażniczki miejskie nie dadzą rady go zatrzymać. W obu przypadkach pewien mężczyzna ze Szczecina był w błędzie. Jak skończyła się ta historia, to wie nasz reporter Dawid Siwek.
8: Strażniczki obsługiwały zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania w okolicy Placu Rodła, kiedy zauważyły szamotaninę przy pobliskiej aptece. Okazało się, że ochroniarz próbował tam zatrzymać złodzieja, który usiłował się mu wyrwać. Jedna ze strażniczek ostrzegła sprawcę, że może go obezwładnić, lecz ten zapowiedź zignorował, no i to był jego błąd. Funkcjonariuszka natychmiast założyła mu tak zwaną dźwignię i po chwili zaskoczony mężczyzna był już skuty kajdankami. Niedługo później został przekazany wezwanemu na miejsce patrolowi policji.
4: A na koniec przypominajka, zgarnij bilety na Juvenalia w Szczecinie. Co trzeba zrobić? Wejdź na rmfmax.pl, wybierz Szczecin i kliknij przycisk Zgłoś się. Możesz wybrać, na który konkretnie dzień chcesz dostać bilet.
9: Będzie też taki moment w czwartek, kiedy klucze pojawią się także na scenie, na masztowni, także gorąco zachęcamy do tego. Klucze zwracamy już po koncertach do Urzędu Miasta.
4: Dodał współorganizator Krzysztof Warpachowicz. Za moment pogoda, zostańcie z RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Całkiem przyjemnie dzisiaj, chociaż momentami może wiać chłodny wiatr, więc warto mieć ze sobą jakieś bluzy z kapturem, cieplejsze sweterki, chociaż ma się rozpogodzić i do 20 stopni dzisiaj w Szczecinie. Czwartek to 21 kresek, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. W piątek pochmurno, 22 stopnie, ale im bliżej weekendu, tym ma być lepiej. Sobota i niedziela to od 25 do 27 stopni i ma być sporo słońca w Szczecinie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Ten numer to jest strzał w dziesiątkę po 11. Tame Impala i numer Dracula w byle do obiadu w RMF Max. Katy Perry już za moment, a jeżeli chcielibyście zobaczyć na żywo, z bliska, Taco Hemingwaya, to bądźcie z nami. Ważna informacja koncertowa dla wszystkich tych, którzy chcą wybrać się na koncert w Warszawie. I jeszcze w tej godzinie byle do obiadu. Karola Kowalska z wami do 13. To jest RMF Max.

0: Wow, no ja już się wkręciłam. Przyznaję, że ja już się wkręciłam w ten numer. Kukon, Gibbs i Jonathan Nowi w RMF Max. Numer Ty masz w byle do obiadu. No właśnie, ty masz bilety na koncert Taco Hemingwaya na Narodowym? Masz czy nie masz? Nie masz jeszcze. A chcesz mieć? To na piątek czy na sobotę? Bo można wybrać, słuchajcie. Jest dobra informacja, kto jeszcze nie ma biletów na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym, ma szansę zmienić swoje plany na weekend, bo już jutro do zgarnięcia. Po pierwsze rano, we Wstawaj, nie udawaj, a potem po południu i to przez całe popołudnie, bo i we Wstawaj, nie udawaj, i w kanale nadawczym bilety na weekendowe koncerty Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym. Jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów roku. I wy, tam, w Warszawie, w tym wszystkim. No to co, piątek czy sobota można sobie wybrać, ale najpierw trzeba słuchać RMF Max, żeby te bilety wygrać. Do zgarnięcia już od jutrzejszego poranka w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: pracy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Súbeme la radio.

Świetnie się do tego numeru bawię. Za każdym razem Kangs i Galaxy w byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Przed nami szczecińskie juwenalia. To już jutro. Szczecińscy studenci doskonale o tym wiedzą. Reszcie być może trzeba przypomnieć, ale wiecie, ja chcę wam o tym przypomnieć i warto o tym przypomnieć, bo szkoda byłoby przegapić takiej okazji, by zobaczyć na żywo między innymi Myslowic, Problem czy Kizo, bo to między innymi ci artyści pojawią się na scenie na Łasztowni. Jutro, w piątek oraz w sobotę. Wiele atrakcji, wiele koncertów. Już jutro na scenie pojawi się zespół Video. W piątek 22 maja zagrają Hubert oraz Kizo, a w sobotę kulminacja na jednej scenie prawdziwe polskie legendy sceny, czyli Myslowic oraz skład Problem. To wszystko już od jutra. Jeśli słychać muzykę, to znaczy, że juwenalia już tu są.

0: Chyba nam się będzie nuciło przez resztę dnia, prawda? Just the way you are, czyli nowość od Davida Guetty i Milky w byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy i teraz uwaga, będzie zagadka. Co to jest? 14 394 to jest za mało, a 14 490 to jest za dużo. Co to jest? No to jest kasa, którą możesz mieć na koncie. Zrób sobie wakacje, zrób sobie fajny weekend, zrób sobie remont kuchni razem z nami. RMF Max stawia i to bardzo proszę tak naprawdę za jedno twoje zgłoszenie. Teraz mamy, słuchajcie, dodatkowo taką premię tutaj, taka miła chwila dla słuchacza, razy 233. Mnożę każde twoje zgłoszenie, które prześlesz mi przez rmfmax.pl albo które dostanę od ciebie SMS-em, czyli bierzesz telefon i ślesz hasło MAX SMS-em na 7327 za 369. Gdzie ci wygodniej, korzystaj z naszej premii, z naszej miłej przedpołudniowej chwili. Razy 233 mnożę każde jedno zgłoszenie. rmfmax.pl albo SMS 7327. Tutaj ślesz hasło MAX. RMF MAX.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Całkiem przyjemnie dzisiaj, chociaż momentami może wiać chłodny wiatr, więc warto mieć ze sobą jakieś bluzy z kapturem, cieplejsze sweterki, chociaż ma się rozpogodzić i do 20 stopni dzisiaj w Szczecinie. Czwartek to 21 kresek, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. W piątek pochmurno, 22 stopnie, ale im bliżej weekendu, tym ma być lepiej. Sobota i niedziela to od 25 do 27 stopni i ma być sporo słońca w Szczecinie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Hity na maksa!
2: RMF Max Szczecin.

Bledka tuż przed godziną 12 zagrała w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Mamy rekord, słuchajcie, mamy rekord, jeśli chodzi o ilość projektów zgłoszonych w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok, czyli 2027. Najlepszy wynik, jaki osiągnęliśmy od 13 lat. Także to pokazuje, że jesteśmy w miasto zaangażowani. Wszystkie propozycje, jakie zostały złożone w tym roku przez mieszkańców, można znaleźć i zobaczyć i przejrzeć na stronie internetowej sbo.szczecin.eu. Tutaj możemy przejrzeć 221 projektów lokalnych oraz 51 projektów ogólnomiejskich. Dlaczego warto przejrzeć? No bo koniec końców trzeba będzie na te projekty, albo będzie można przede wszystkim na te projekty zagłosować, a do wydania jest 22,5 miliona złotych. Szczegóły i projekty do przejrzenia na sbo.szczecin.eu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
12: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
14: Minęło południe, czas na krótkie newsy. W Fleszu RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Po niespełna pół godzinie odwołany został alarm powietrzny w Wilnie. Prace wznowiło także lotnisko. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz do znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu olickiego. Powodem było wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. A w kraju IMGW ostrzega przed silnymi burzami w północno-wschodniej części. Chodzi o Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i województwo warmińsko-mazurskie. Spadnie tam do 30 mm deszczu, a lokalnie możliwy grad. Może też mocniej powiać wiatr. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 13 do godziny 20.
1: To jest RMF Max Szczecin.
14: A teraz krótko o ważnym dniu. Dziś mamy Światowy Dzień Pszczół. Aby chronić pszczoły i ułatwić im życie, eksperci zachęcają do tworzenia łąk kwietnych i sadzenia kwiatów w ogrodach czy choćby na balkonach, mówi szczeciński ekspert z ZUT-u.
15: Po co pszczoły? Przede wszystkim z
3: zapylanie, wytwarzanie nasion, rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować, rozmnażać się, gdyby nie te nasiona, owoce.
14: Mówi dr Jerzy Samborski.
3: No, bez tego nasze środowisko wyglądałoby zupełnie inaczej.
14: I zmieniamy temat. Finisz prac na ulicy Władysława Neringa w Szczecinie. Zakończono odbiory remontowanej jezdni, chodników, nowego odcinka dla pieszych i przebudowy zjazdów. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię na 2-kilometrowym odcinku między ulicą Szosa Polska a ulicą Policką. Wyremontowano chodniki przy skrzyżowaniach oraz wybudowano 140-metrowy brakujący chodnik. Powstały także nowe przystanki autobusowe. Do 5 czerwca ma zostać wprowadzona stała organizacja ruchu. Prace będą prowadzone nocami, by ograniczyć utrudnienia. Teraz we fleszu krótko o sporcie. King Szczecin przed meczem o wszystko. Koszykarze ze stolicy Pomorza Zachodniego muszą dziś pokonać Zastal Zielona Góra, by pozostać w grze o półfinał Orlen Basket Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw Szczecinianie przegrywają 1-2. Kapitan Kinga Tomasz Gielo zapowiada walkę do końca i mobilizuje zespół do wyrównania stanu rywalizacji. Początek 4. spotkania o 20:15. A więcej sportu tuż po 15:00 w RMF Max. I na koniec jeszcze pod koniec czerwca rozpocznie się kolejna edycja samorządowego szlaku wodnego na Pomorzu Zachodnim. Do wyboru będą dwie trasy ze Szczecina do Stepnicy i Trzebieży oraz ze Świnoujścia do Trzebieży i Nowego Warpna. Statki wycieczkowe będą kursować dwukrotnie każdego dnia, a z tramwaju wodnego skorzystają także rowerzyści planujący wycieczki. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i turystów do korzystania z tej formy zwiedzania regionu. Za obsługę tras odpowiadać będą dwaj armatorzy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: Cały czas monitorujemy prognozę pogody dla Szczecina i dzisiaj do 20 stopni, choć początkowo 13 na termometrach, momentami chłodny wiatr i przelotne opady deszczu. Będą pojawiały się przejaśnienia, na to mocno liczymy. Czwartek to 21 stopni, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Jutro koniecznie miejcie ze sobą parasolki. Piątek ma być pochmurnym dniem w Szczecinie. Lepiej ma być w weekend, bo tutaj nawet 26-27 stopni, więc szykuje się małe lato.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Co to dużo mówić? No skoro popołudnie wybiło, to jeszcze lepsze nastroje chyba panują, a jak nie, to zaraz ten humor poprawimy. Razem z Damiano Dawidem, razem między innymi z Bausą i numerem Magnetic, to w pierwszym kwadransie 12 w RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: ostatnich tygodniach to jest mój totalny numer jeden. Magnetic w byle do obiadów RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. No i jak widzisz na telefonie, że dzwoni na przykład taka osoba, której nazwisko kojarzysz, ale tak mniej więcej z czasów liceum, i ten kumpel to się tak właśnie ostatnich kilkanaście lat nie odzywał, to wiesz, że zaraz zaproponuje ci biznes życia, a ty ostatecznie i tak w to nie wejdziesz, prawda? No tak to zazwyczaj bywa. Ale jak zadzwoni RMF Max, to podajesz kwotę z przedziału 14 394 zł, 14 490. Jeśli trafisz tą kwotę, którą mamy na koncie, to my naprawdę wyślemy ci przelew i to też będzie w sumie interes życia. Daj znać, że w ogóle chcesz, żebyśmy do ciebie zadzwonili. Prześlij hasło Max SMS-em na 7327 teraz. Koszt 3,69 zł, a jak do ciebie oddzwonimy, to zgarniesz nie mniej niż 500 zł, bo to jest kwota gwarantowana, ale możesz więcej. Możesz zdecydowanie więcej pod warunkiem, że wskażesz właściwą kwotę, jaką mamy na koncie. Ślij Max na 7327.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę. Ile?
2: 14 394 to za mało.
3: A 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka, tylko 9,99 za 1 kilo.
4: Tym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka, tylko

0: mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
1: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: I po reklamie.
11: Gramy.
12: Nie oceniamy.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Wszyscy fani Dawida Podsiadło już od kilku dobrych tygodni to szczęście czują, bo ten nowy numer zapowiada też nowy muzyczny sezon Dawida Podsiadło. Sezon w Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin. A niech sobie jeszcze pogra. Tymczasem u nas też o muzyce, bo ostatni weekend maja, czyli jeszcze nie ten, ale dopiero kolejny, ale warto poczekać, słuchajcie. To będzie wyjątkowe wydarzenie, Święto Polic, 29 i 30 maja na Polanie za Szkołą Podstawową numer 8. Tutaj wielkie świętowanie, no i wielkie koncerty. Zagra między innymi Bryska, którą dobrze znacie z anteny RMF Max. Zagra Oskar Cyms. To 29 maja obydwa te koncerty. Ale to wcale nie jest koniec atrakcji, bo przed nami także między innymi koncert Piotra Cługowskiego, Big Cyz oraz składu Perfekt. To 30 maja w Policach, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, każdy będzie mógł dobrze się w ostatni weekend maja bawić, a od końca maja do wakacji to już naprawdę niewiele czasu zostało, także będzie okazja poczuć wakacyjny klimat wcale nie tak daleko od domu. Co jeszcze dzieje się w okolicy? O tym wszystkim do 13:00, byle do obiadów RMF Max.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
10: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Cały czas monitorujemy prognozę pogody dla Szczecina i dzisiaj do 20 stopni, choć początkowo 13 na termometrach, momentami chłodny wiatr i przelotne opady deszczu. Będą pojawiały się przejaśnienia, na to mocno liczymy. Czwartek to 21 stopni, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, jutro koniecznie miejcie ze sobą parasolki. Piątek ma być pochmurnym dniem w Szczecinie, lepiej ma być w weekend, bo tutaj nawet 26-27 stopni, więc szykuje się małe lato.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
18: Hity na maksa.
19: RMF Max Szczecin.

Przed 13 w RMF Max Daria Zawiałow i jej Hej, hej. Za chwilę równie fajnie zagramy, bo będzie Alan Walker i numer Dancing in Love, a na zakończenie dzisiejszego byle do obiadu w RMF Max Szczecin o spotkaniu z Grzegorzem Dolniakiem i jego Mogło być gorzej, czyli programem stand-upowym. Już w najbliższy piątek, 22 maja, Grzegorz pojawia się w nowej dekadencji, więc jeżeli macie ochotę zacząć ten weekend ze stand-upem, to wiecie, gdzie się pojawić i czego się spodziewać, a czego, no wiadomo, że najlepszego poczucia humoru. Co jeszcze będzie się działo wieczorami w najbliższych dniach, o tym więcej również wieczorem dzisiaj przed godziną 20 w Tour de Club. Bądźcie koniecznie, ja już zaczynam robić research i sprawdzać, co ciekawego będę mogła wam polecić. Dobrego popołudnia póki co, Karola Kowalska i do usłyszenia. Pa!

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
21: I po reklamie.

0: Minęła 13, Monika Kołutowska. Słuchacie popołudniowego flesza w RMF Max Szczecin. Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją, tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc, co to oznacza dla klientów Zonda Krypto.
1: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
0: Wyjaśniał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Uwaga kierowcy, wypadek na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Jak właśnie ustaliliśmy, policja bada sprawę. A już w piątek w godzinach od 17 do 22 zamknięty będzie odcinek ulicy Kaszubskiej w Szczecinie między ulicą Narutowicza a ulicą Limanowskiego. Utrudnienia związane są z organizacją wydarzenia Noc Otwartych Sądów. Wyznaczono objazdy ulicami Narutowicza, 3 Maja i Limanowskiego. Podpisano umowy z operatorami, którzy zrealizują rejsy na dwóch trasach. Chodzi o tramwaj wodny.
3: Zostało ustalone ceny tych biletów, natomiast można kupić bilet na jedną linię lub na drugą linię, albo do konkretnego przystanku. Nie można kupić jeden bilet na wszystko.
0: Mówi starosta policki Szywan Fate. W tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli przepłynąć ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży oraz ze Świnoujścia przez Trzebież do Nowego Warpna. We fleszu jeszcze szybkie, dobre informacje dla mieszkańców Dąbia. Nowy park kieszonkowy powstanie w Dąbiu na placu przy ulicy Emilii Gierczak, dawnym Starym Rynku. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i integracji mieszkańców z nawiązaniem do historycznego charakteru miejsca. W parku pojawią się m.in. 3 betonowe łuki nawiązujące do dawnego ratusza, ławki, leżaki obrotowe, oświetlenie. A przez cały maj trwa akcja Funduszowy Maj, a to oznacza, że możecie zobaczyć fajne rzeczy. W Szczecinie czeka na Was wystawa zdjęć Dumni z Pomorza Zachodniego. Do zobaczenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Mazowieckiej w Szczecinie. W RMF Max rozdajemy wejściówki na szczecińskie juwenalia. Koniecznie wejdźcie na rmfmax.pl, wybierzcie Szczecin i kliknijcie przycisk Zgłoś się. Na scenie będzie się działo. Wystąpią Dawid Kwiatkowski, Problem, Wideo czy Mysłowic.
4: Piątek, czyli Miu, Hubert Kropka, Kas Bałagane, Kizo, Żabson i Białas.
0: A to był Krzysztof Warpachowicz, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego ZUT.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Przejaśnienia momentami, a momentami chmury i opady deszczu. Dzisiaj typowa pogoda w kratkę. Momentami też jest niskie ciśnienie, co może wpływać na nasz nastrój. Więcej słońca ma być jutro, chociaż tutaj też pojawią się przelotne opady deszczu z temperaturą do 21 stopni. Kolejne dni to 22 stopnie w piątek, w sobotę nawet 26, a w niedzielę do 27. Weekend zapowiada się doskonale. Ma być słonecznie, a biometr ma być korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Chwila po pierwszej, a my meldujemy się z dostawą energii na popołudnie. Anka i Fiałas, siema.
7: Razem z wami do 17 i z całą masą hitów oraz pieniędzmi, które można dzisiaj u nas wyciągnąć.
6: Alex Warren, na dzień dobry.

0: to brzmi, jak muza w RMF Max meczuje z pogodą. 45 Ultra i Anotr w RMF Max.
1: Energia się przydaje, zwłaszcza przedsiębiorcom, no bo moi drodzy, wiadomo, dziś 20, więc do jutra znowu trzeba się troszeczkę określić, jak nam poszło w poprzednim miesiącu.
0: No a Shakira świętuje, bo zwolniono ją z zarzutów podatkowych.
1: No to może ta piosenka Addicted to You to jest o jej relacji ze skarbówką. To za chwilkę w RMF Max. RMF Max.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: fotel samochodowy to idealne miejsce, by bujeć się do tego numeru. Fast Cars, Superstars to Christian Marci w RMF Max, ale umówmy się, podróżując autem to albo się jest kierowcą, albo kierowcę trzeba znaleźć, albo wylosować, a w pociągu każdy ma wygodnie, każdy może się bawić, bo takim pociągiem jeszcze nie jechaliście.
1: Erste Wiedeński zawiezie was na wspaniały city break do stolicy Austrii, gdzie można zjeść fantastycznego Wiener Schnitzla, podziwiać sztukę, architekturę, napić się najczystszej wody w Europie, no i przede wszystkim spędzić czas jeszcze w pociągu z artystami.
0: Będzie tam Nita.
2: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki.
0: A jak wbić się na pokład pociągu Erste Wiedeński?
2: Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
1: Ale wiem, że wielu z was chciałoby wsiąść do tego pociągu, dlatego jest super informacja. Podwoiliśmy pulę biletów na ten pociąg, który rusza już 4 czerwca. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły.
0: Koncerty, warsztaty kulinarne, inspirujące spotkania. Musicie tam być. A to Tame Impala, RMF Max.

0: roboczą środę na wypadek, gdyby ktoś się zasiedział za biurkiem. Zokaria i Andy Dust za nami. Tymczasem w weekend na pewno będzie można się ruszyć. Zapowiadane są wyższe temperatury z dwójką z przodu. Na Pomorzu 22, a na południu nawet 27 może być.
1: A przy grillu koło 40, więc już wiecie, co dziś po południu po pracy robimy? Marynujemy. Eminem za chwilę, po drodze sprawdzamy prognozę pogody.
2: Max, reklama.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Przejaśnienia momentami, a momentami chmury i opady deszczu. Dzisiaj typowa pogoda w kratkę. Momentami też jest niskie ciśnienie, co może wpływać na nasz nastrój. Więcej słońca ma być jutro, chociaż tutaj też pojawią się przelotne opady deszczu z temperaturą do 21 stopni. Kolejne dni to 22 stopnie w piątek, w sobotę nawet 26, a w niedzielę do 27. Weekend zapowiada się doskonale. Ma być słonecznie, a biometr ma być korzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Hit na maksa!
7: RMF Max Szczecin.

0: Podróżowanie z nimi to sama przyjemność. Zalia i Kuban w RMF Max. No wiśnie w Japonii już przekwitły, ale my nie jesteśmy wiśnie. I jeszcze na ten weekend. Weekend dwóch koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Będziemy mieli dla was bilety.
1: To wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc warto pamiętać, że właśnie są już ostatnie sztuki biletów i możecie je dostać od RMF Max. Jutro na nie koniecznie polujcie.
0: Przez cały dzień będziemy wam bilety rozdawać i to nie tylko pojedyncze, nie podwójne, ba nie potrójne. Dla was i całej paczki 4 bilety każdy będzie miał szansę zgarnąć, dlatego od rana warto być z RMF Max.
1: A teraz Alok i Dive Into Me.

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
5: I po reklamie.
6: Minęła 14, Monika Kołtowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie po południu. Dożywocie grozi 3 Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz z przeprowadzenia akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów.
7: To jest RMF Max Szczecin.
6: Czy można przekroczyć prędkość jadąc wolniej od prędkości dopuszczalnej przez znaki? Takie pytania zadają sobie kierowcy ciężarówek, którzy dostali listy z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego.
8: Ich nieprzepisową jazdę miały wykryć urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, niedaleko Szczecina.
6: Tym tematem zajmuje się nasz reporter Dawid Siwek. Powiedz, skąd to zamieszanie?
8: Kierowcy, którzy mieli popełnić wykroczenia, opisali swoje wątpliwości w internecie. Okazuje się, że na wezwaniach z GITD błędnie wyliczono średnią prędkość ich pojazdów. Była ona zawyżona o kilka kilometrów na godzinę, co wskazywało na ich zbyt szybką jazdę. Przeczą temu jednak dane z tachografów i wyliczenie prędkości z informacji na dokumentach. GITD sprawę już zna. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, był to błąd systemu i kierowcy karani nie będą. Czekam jednak na oficjalne potwierdzenie tych informacji przez inspektorat.
6: Szybko we Fleszu sprawdzamy miejskie inwestycje. W Szczecinie zakończył się remont ulicy Władysława Neringa. Prace objęły wymianę nawierzchni na 2-kilometrowym odcinku, remont chodników, budowę 140 metrów brakującego chodnika oraz nowe przystanki autobusowe. Do 5 czerwca wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Nocami pojawi się nowe oznakowanie i zawężenia jezdni przy przejściach. A dziś mamy Światowy Dzień Pszczół. Na ten temat nasz reporter rozmawiał ze szczecińskim ekspertem.
9: Szczecin jest miejscem wyjątkowym. Tutaj jest bardzo duża różnorodność roślin, które dostarczają właśnie owadom, nie tylko pszczołom miodnym, pokarmu. Szczecin jest miastem naprawdę zielonym w porównaniu do innych miast. Tutaj ten Szczecin jest miastem takim, w którym te pszczoły bardzo dobrze się czują.
6: Dodał dr Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. To opiekun zutowskiej pasieki. Według ekspertów tworzenie łąk w przydomowych ogródkach byłoby bardzo pomocne dla pszczół. Dziś sporo chmur na niebie w Szczecinie, zdecydowanie przydadzą się parasole. Więcej sprawdzonej i aktualnej prognozy pogody dla Szczecina już za moment.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj to jest dobry moment, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer albo na wycieczkę nad Jezioro Szmaragdowe. Pogoda dopisuje z temperaturą do 20 stopni. Wystarczą krótkie rękawy albo bluzy. Sporo słońca dzisiaj, ale też i opady deszczu, więc mamy pogodę totalnie w kratkę. Jutro do 21 stopni, choć o poranku chłodniej, bo na termometrach będzie 13. W sobotę i w niedzielę już dużo lepiej. Tutaj ma być nawet 27 stopni w Szczecinie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Na 3 wszyscy klikamy w klawiaturę. Hity na
5: Niech chociaż wygląda, że jesteście w pracy. Po 14 w RMF Max Anka i Fiała. Siema.
11: Ale jakie synchro wychodzi. Metzner i Gotham na start, a do tego nie zabraknie też Road 94.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max. Każda pora dobra jest na hity. To cztery pory roku od Wiktora Waligury. Tymczasem jeśli wasz szef kiepsko toleruje korzystanie z telefonu w waszej pracy, będziemy stać na waszej czujce.
1: Sprawdziłam. Za drukarką wolne. Nie ma go.
0: W okolicach toalet pusto?
1: Można wchodzić do gry. To teraz. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na numer 7327, żeby zagrać o ponad 14 tysięcy złotych.
2: Uwaga, idzie!
1: Runda bonusowa idzie! MAX na numer 7327, żeby zagrać o ponad 14 tysięcy złotych.
2: Uwaga, idzie!

0: czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Ekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowanie.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: Od razu się przy nich człowiek uśmiecha. To Felix Jen i Kaskada w RMF Max. A jaki uśmiech może być na twarzy, jak się znajdzie portfel? Matko, przeżyliście to kiedyś? Teraz okazuje się, że ten portfel można sobie zostawić z pieniędzmi, ale dopiero jeżeli przez rok jego właściciel się nie zgłosi.
1: Ale na policję zanieść trzeba i nic z niego, broń Boże, nie wyciągać. Lepiej wyciągnijcie kasę z naszego konta. Jest tam na pewno więcej niż 14 tysięcy. Ile dokładnie? To wasze zadanie. Trzeba wytypować. Najważniejsze. Teraz wejdźcie do gry, bo wchodząc teraz jeszcze złapiecie bonus.
0: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my mnożymy każde wasze zgłoszenie 234 razy. Tu się nie ma co rozglądać. Tu trzeba chwytać od razu za telefon.
1: A ta kasa po 15 może być twoja. To za 10 trzecia. Każde zgłoszenie razy 234. 7327. SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj to jest dobry moment, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer albo na wycieczkę nad jezioro Szmaragdowe. Pogoda dopisuje z temperaturą do 20 stopni. Wystarczą krótkie rękawy albo bluzy. Sporo słońca dzisiaj, ale też i opady deszczu, więc mamy pogodę totalnie w kratkę. Jutro do 21 stopni, choć o poranku chłodniej, bo na termometrach będzie 13. W sobotę i w niedzielę już dużo lepiej. Tutaj ma być nawet 27 stopni w Szczecinie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: RMF Max.
18: RMF Max Szczecin.

0: przy tym kawałku nawet w cieniu można się zgrzać. W RMF Max Akcent i Misza Miller.
1: To teraz gorący news dla fanów Kizo. Poszukuje statystów do swojego teledysku. Oferta jest wyjątkowo korzystna. Nie dość, że można za darmo wziąć udział w tym klipie.
0: Bo to normalnie się płaci, nie wiedziałem nawet.
1: No to jeszcze trzeba przejechać własnym autem i Kizo zachęca do tego, żeby zrzucać się i wspólnie jechać samochodem albo robić zrzutę na benę, no.
0: Bla, Kizo, ładne, ale czekaj, panowie też mogą, bo coś mi się nie widzi.
1: Generalnie przede wszystkim szukają dziewczyn, ale chłopaki też mogą być, ale jak się wybierają, to niech wezmą ze sobą dziewczyny.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: 15 na zegarach, czas na popołudniowe newsy w skrócie. We Fleszu, RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Uwaga przedsiębiorcy, to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. O czym należy pamiętać?
21: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
22: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
21: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
20: Tyle Igor Skrzypek.
23: Słuchacie RMF Max Szczecin.
20: 3 miesiące spędzą w areszcie dwaj mężczyźni ze Szczecina. Są oni podejrzani o ataki na dwa sklepy. W jednym rozpylili środek, a inny podpalili. Szczegóły tej sprawy ma dla was nasz reporter Dawid Siwek.
24: Do obu zdarzeń miało dojść na początku maja. Dwóch mężczyzn wybiło szybę w sklepie, po czym wrzuciło do niego podpalony, łatwopalny przedmiot. To spowodowało pożar, a wynikające z niego straty wycenione na ponad 200 tysięcy złotych. Gdyby tego było było mało, następnego dnia ci sami sprawcy w innym sklepie rozpylili środek o żrącym i drażniącym zapachu. Policjanci badający sprawę na podstawie monitoringu wytypowali podejrzanych i zatrzymali ich. 26 i 39-latek usłyszeli już zarzuty, m.in. uszkodzenia mienia i sprowadzenia zagrożenia. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
20: Trwa rekrutacja na Politechnikę Morską. Politechnika Morska w Szczecinie ruszyła z rekrutacją na nowy rok. Uczelnia kusi kandydatów kierunkami, które mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Absolwenci Politechniki są specjalistami dla branży morskiej, offshore czy IT.
0: Można studia wybrać jakiekolwiek, ale można też wybrać takie, które dają realne doświadczenie, które dają realny wpływ na rynek pracy, które dają perspektywę dobrze płatnej pracy i w Polsce, i za granicą. I takie właśnie studia oferuje Politechnika Morska. To też pokazują historie naszych absolwentów, że faktycznie kształcimy tych, którzy są poszukiwani na rynku pracy. Nasi studenci często też zaczynają już swoje kariery w trakcie studiów i to są faktycznie realne historie.
20: Mówi Anna Malec z Politechniki. I jeszcze szybko fajna informacja. W regionie możemy obserwować białe noce.
1: Ciekawostka jest taka, że możemy też obserwować tak zwane obłoki srebrzyste, które występują właśnie dokładnie w tym okresie, kiedy są białe noce. To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 kilometrów. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów.
20: Mówi Łukasz Drzewoszewski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i sport.
2: Sport. Zaczynamy od siatkówki. Za dwie godziny polska kadra rozpocznie sezon reprezentacyjny. Przed nami towarzyski mecz sprawdzający z Serbią. Kadrę kolejny rok prowadzi trener Nikola Grbić.
3: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafić być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
2: Przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak mecz z Serbami o 17:00. A wieczorem finał piłkarskiej Ligi Europy na stadionie w Stambule. Aston Villa zagra z Freiburgiem. Pierwszy gwizdek o 21:00. Reprezentacje przygotowują się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Początek turnieju w Warszawie 1 czerwca.
20: Monitorujemy prognozę pogody i okazuje się, że mamy powody do zadowolenia, bo dzisiaj sporo słońca, ale momentami też pojawiają się chmury, są też opady deszczu, więc to jest zdecydowanie dobra pogoda dla roślin. No i ogrodnicy, myślę, tutaj się cieszą. Do 20 stopni dzisiaj w Szczecinie, jutro 21, pojutrze 22 kreski na termometrach. Całkiem przyjemne majowe temperatury. Sobota i niedziela to nawet do 26 kresek w Szczecinie.
23: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Kawka o tej porze to już z czystej lojalności. Eben, na dzień dobry po trzeciej, tu Anka i Fiołas, cześć.
25: Są ostrzejsze zasady wyjazdu dla Polaków do Tajlandii. Szczegóły za moment, a po drodze pojawi się jeszcze Sombr i Back to Friends.
19: Bądźcie z RMF Max.

0: Nie ma wątpliwości, że jest fanem motoryzacji, win i gips RMF Max, no ale autem do Tajlandii to chyba ciężko. Polacy uwielbiają ten kierunek, jednakże teraz zmieniają się zasady. Słuchajcie, od czerwca tylko 30 dni bez wizy będzie można spędzić w Tajlandii. Dotychczas było to dwa razy dłużej.
1: Koniec z workation w Tajlandii, moi drodzy. To znaczy z wyjazdem i jednocześnie pracą, ale mamy dla was fantastyczne informacje. Zaraz można wygrać ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max i prawda jest taka, że lepiej tam pojechać tylko na odpoczynek, a wtedy 30 dni wystarcza.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to zobaczmy, czy uda się dzisiaj odgadnąć, ile kasy mamy na koncie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
2: Wykręciliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Ciekawa jestem, czy coś mu dzisiaj będzie podpowiadać, w sensie to będzie intuicja, a może kolega z pracy obok.
1: No umówmy się, jesteśmy już blisko głównej wygranej. 96 możliwości zostało.
2: Rozejrzyjcie się, czy przypadkiem wam albo komuś obok nie dzwoni, bo ja już liczę, to był chyba czwarty sygnał, a my maksymalnie 6 czekamy i ja już odczuwam ten niepokój.
1: Może ktoś wysyłał SMS-a z telefonu żony i ona gdzieś teraz polazła. Oby nie, przed nami ostatni sygnał, rozejrzyjcie się. Ajajaj.
2: Być tak blisko i niestety nie dostać kolejnej podpowiedzi albo nawet zwycięstwa? Stówka dla tego, kto nie odebrał dzisiaj niestety połączenia, chociaż dzwoniliśmy.
1: Ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Ile dokładnie? Spróbujcie odgadnąć sami. Tylko odbierzcie telefon, gdy dzwonimy w finale. Zgłaszać można się choćby teraz SMS-em. Hasło Max śledźcie za 369 na 7327.
2: Obstawiajcie wyobraźnię i wysyłajcie hasło Max na numer 7327.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Słyszę.

0: Lefarben i René Miller Body Talk w RMF Max. No to zaraz będzie coś dla ciała. Wybrano najlepszą oliwę z oliwek na świecie. A kto jej nie dodaje tak odruchowo do sałaty?
1: Ale to nie ta, co się nią smarują, żeby na słońce.
0: Ja nie wiem, jaką ty sałatę smarujesz, Fiałas, ale dobrze, to może za momencik sobie to wszystko wyjaśnimy. Najpierw pogoda.
1: A potem Dua Lipa. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
14: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
15: Renault.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Monitorujemy prognozę pogody i okazuje się, że mamy powody do zadowolenia, bo dzisiaj sporo słońca, ale momentami też pojawiają się chmury, są też opady deszczu, więc to jest zdecydowanie dobra pogoda dla roślin. No i ogrodnicy, myślę, tutaj się cieszą. Do 20 stopni dzisiaj w Szczecinie, jutro 21, pojutrze 22 kreski na termometrach. Całkiem przyjemne majowe temperatury. Sobota i niedziela to nawet do 26 kresek w Szczecinie.
1: Hity na maksa.
3: RMF Max Szczecin.

0: nim zawsze miło po południu w RMF Max Ed Sheeran i jego Azizam.
1: A teraz coś dla smakoszy. Wybrano najlepszą oliwę świata w 2026 roku. Już mi cieknie ślinka. To grecka marka The Master Miller. Zdobyła 10 medali. To jest, słuchajcie, długowieczność w butelce. Delikatnie szczypie w gardło, jak mówią eksperci, i dlatego też została wybrana spośród wielu innych gatunków.
0: Ja mam tylko jedno pytanie.
1: No?
0: Czy po niej poczuje się extra virgin?
1: Gdyby to była kwestia poczucia, Fios!
0: Nie zabieraj mi marzeń. Na pewno jest taki specyfik.
1: Pewnych rzeczy już się nie cofnie, przykro mi.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
4: Może chodzić o jajka.
3: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
4: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
3: Zemsta?
4: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia.

0: do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
11: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
12: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: I po reklamie.
18: 16. Czas na popołudniowe krótkie newsy we Fleszu RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą to być polskie media, dodał rzecznik. Zmieniamy temat. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy. To o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł i 97 groszy za litr.
19: Słuchacie RMF Max Szczecin.
18: W tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli przepłynąć ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży oraz ze Świnoujścia przez Trzebież do Nowego Warpna.
20: To jest przestrzeń taka nieograniczona, wodna dla ludzi, którą otworzyliśmy w tamtym roku. Teraz ją rozszerzamy. Pokazujemy ludziom wodę, tak? Ten Szczecin to jest przepiękny dookoła, tak? Naprawdę. Ja spędziłem 25 lat, pływałem po morzach i oceanach. W różnych pięknych zakątkach byłem. Tu nie mamy czego się wstydzić. Naprawdę. Także cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w takim projekcie i pokazywać tą nieograniczoną przestrzeń wodną w okolicy Szczecina i Zalewu i innych miejscowości.
18: Punktem przesiadkowym, w którym łączyć się będą obie trasy, będzie port w Trzebieży, mówił kapitan jednego ze statków Janusz Just. Jest już lista projektów do szczecińskiego budżetu obywatelskiego 2027. Więcej sprawdził dla Was Dawid Siwek.
21: Lista projektów zgłoszonych do SBO na 2027 rok została opublikowana. To łącznie 221 propozycji lokalnych i 51 zadań ogólnomiejskich. Wszystkie pomysły są dostępne na stronie internetowej szczecińskiego budżetu obywatelskiego, ale jest jedno ważne ale. Nie oznacza to na razie, że wszystkie trafią na listy do głosowania. W tej chwili zadania przechodzą pierwszy etap weryfikacji. Dlatego teraz warto przeczytać, jakie pomysły na spożytkowanie ponad 22 milionów złotych pojawiły się w głowach mieszkańców, a głosowanie w SBO 2027 odbędzie się jesienią.
18: A Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie miał nową wystawę stałą. Odwiedzający to miejsce będą mogli poznać tajemnice gryfitów, bo taki tytuł będzie miała ekspozycja.
22: Będzie to wystawa nowoczesna, ale jakby nie dysponujemy w tej chwili konkretnym scenariuszem, ponieważ zdobyliśmy środki finansowe, w związku z tym będziemy mogli zrobić postępowanie na scenariusz.
18: Mówiła dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Wioleta Słoka. A już za moment w RMF Max pogoda. Zostańcie z nami.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Momentami mogą dzisiaj przydać się parasole, bo aura i pogoda zmienne. Dzisiaj na termometrach 21 stopni, trochę deszczu, trochę chmur i odrobina słońca. Jutro ma być bardzo podobnie, chociaż tutaj ma trochę więcej popadać z temperaturą do 20 kresek. Piątek to będzie pochmurny dzień z temperaturą do 20 stopni. Sobota i niedziela przed nami w totalnie letnim klimacie w Szczecinie, bo na termometrach w sobotę nawet 27 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: Stacja czwarta. Część Polaków wychodzi do domu.
25: Ale to brzmi, jakby miał być zaraz jakiś upadek. A tu nieprawda, przecież chyba jeszcze aż tak zmęczeni nie jesteście, żeby paść na twarz.
24: Mamy hity i nie zawahamy się ich użyć. Ania, Fiołas, siemacie po 16 w RMF Max, Jazzy & Spritz na start.
25: A za chwilkę powiemy Wam jeszcze, w czym zanurzyć truskawki, których coraz więcej na ryneczkach, żeby dłużej były świeże.

0: pobujany do Tame Impali, chociaż ten Dracula to przecież lubi czerwony kolor. A kto by nie lubił czerwieni tego lata, czyli truskawek? W czym je zanurzyć, żeby dłużej były świeże, bo wiadomo, że człowiek zawsze chce sobie troszeczkę odłożyć na później. Roztwór z octu i wody, proszę państwa.
1: Ocet i woda, ale w jakich proporcjach?
0: Jedna miarka octu na trzy części wody, czyli 1:3. I podobno nie czuć wtedy tego octu na truskawce, a likwidujesz w ten sposób związki pleśni.
1: Coś, wiesz co, sprawdzę ten tip, ale dopiero jak truskawki będą tanie, okej? RMF Max. No bo teraz truskawki to 3 dychy za kilo, to wiesz, to szkoda ryzykować, jak potem mają smakować octem. Chyba, że jedną sztukę, to jestem w stanie zaryzykować na maksa, jedno.
0: Zostań testerem Kung z Galaxy w RMF Max.

0: Czy zdążyliście się rozmarzyć przy tym utworze? To Beautiful w RMF Max. No to teraz pytanie o piękną wizję przyszłości. Właśnie się wykluło 26 zdrowych kurczaków z w pełni sztucznych jajek.
1: Wow.
0: No właśnie nie wiadomo, czy się cieszyć, czy bać, ale...
1: Chciałem zapytać, jak smakują, ale chyba za szybko.
0: Za szybko. W każdym razie to ma powóz na przykład w odtworzeniu wymarłych gatunków, takich jak dodo albo moa.
1: Czyli jaja z AI i dinozaury. Tak tego właśnie dziś nam po pracy brakuje. Loco Loco, Gordo i Rainer Zonneveld. To za moment w głośnikach.
2: Reklama.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaspa Łagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Szczecin 98.

0: samochodach i wszędzie tam, gdzie jesteście. Alex Warren, Forever Dream w RMF Max. Fiołas, czy ty teraz jesteś w stanie zrobić ze mną jedno ćwiczenie? To będzie ćwiczenie na wyobraźnię.
1: Z tobą zawsze.
0: No, dobrze. No to patrz to. Wygrałam ponad 14 tysięcy w RMF Max!
1: Podzielisz się?
0: I w ten sposób sprawdza się prawdziwą przyjaźń. Interesowna czy nie?
1: Pytanie, czy by się podzieliła. Wy nie musicie jutro ponad 14 tysięcy znów do wzięcia z naszego konta. W zabawie za dużo, za mało. Pamiętajcie, żeby się zgłosić. Nawet teraz można na rmfmax.pl. A my jutro wracamy nie tylko z kasą, bo też będą bilety na koncert Taco Hemingwaya. Po 13 łapcie się z nami w RMF Max.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fiołas, dobrego popołudnia. Zostańcie z kanałem nadawczym.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Funduszowy maj.
1: Wiele fajnych miejsc widzieliśmy już wspólnie podróżując po Polsce, ale dzisiaj w naszym cyklu Funduszowy maj przeniesiemy się w czasie o 2000 lat. Wyobraźcie sobie rzymską faktorię handlową, przez którą przebiega bursztynowy szlak z Cesarstwa Rzymskiego prosto nad Bałtyk. I to wszystko dzięki wsparciu funduszy europejskich. Obok Piotr Bułkowski.
2: Faktycznie tutaj możemy dotknąć historii na żywo. Możemy ubabrać się w glinie, postrzelać sobie z łuku. Jak ktoś się uprze, to i do wody wejść, zobaczyć, jak Rzymianie przeprawiali się przez rzeczki. Bo faktycznie tutaj można powiedzieć, że w pewnym stopniu kończył się szlak bursztynowy. Tutaj następowała wymiana artefaktów z Imperium Rzymskiego na właśnie bursztyn, który był potężnym skarbem dla Rzymian.
1: Czyli taka analogowa zabawa.
2: Analogowa, tak. Zostawiamy komórkę gdzieś tam daleko w samochodzie i faktycznie wracamy do korzeni.
1: A faktoria handlowa w Pruszczu Gdańskim to naprawdę wspaniała miejscówka. Tu na miejscu jest wiele znalezisk, które można obejrzeć i imprez, na które warto wpaść.
2: Oprócz tego, że zobaczymy to, co Muzeum Archeologiczne wydobyło przez prawie 100 lat wykopalisk na naszym terenie, no to tak jak powiedziałem, rodzinnie możemy się świetnie zabawić. Jeżeli chodzi o faktorię handlową, jesteśmy otwarci praktycznie cały czas, natomiast jeżeli mówimy o faktorii kultury, to zapraszamy od 3 lipca do końca sierpnia. Co weekend znajdziecie u nas zabawę, rozrywkę. Na stronie naszej internetowej, stronie faktorii, można znaleźć cały program. Tego jest naprawdę dużo.
1: Jeżeli Pruszcz Gdański jest na trasie waszych wakacyjnych wypadów, no to teraz już wiecie, że naprawdę warto tu przyjechać. Wpadnijcie też na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
6: Renault. I po reklamie.
8: Tu się łapie flow.
9: Made my day.
8: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
10: Momentami mogą dzisiaj przydać się parasole, bo aura i pogoda zmienne. Dzisiaj na termometrach 21 stopni, trochę deszczu, trochę chmur i odrobina słońca. Jutro ma być bardzo podobnie, chociaż tutaj ma trochę więcej popadać z temperaturą do 20 kresek. Piątek to będzie pochmurny dzień z temperaturą do 20 stopni. Sobota i niedziela przed nami w totalnie letnim klimacie w Szczecinie, bo na termometrach w sobotę nawet 27 stopni.
11: RMF Max.
12: RMF Max Szczecin.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.cherry.grupabemo.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 złotych już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Just keep watching.
2: 17 wybiła, czas na popołudniowe newsy we Fleszu. RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. We Fleszu o 17:00 coś dla fanów Władcy Pierścieni. W 25. rocznicę premiery pierwszej części kinowego dzieła Petera Jacksona brytyjska mennica królewska wydaje nową kolekcjonerską monetę, a na niej wizerunek Saurona i napis w języku elfów. Zaprojektował ją Thomas Docherty z brytyjskiej mennicy. Bardzo zależało mi na tym, aby wykorzystać pismo elfów. To bardzo piękne pismo. Chciałem też nadać monecie dynamizmu. Kiedy zajmowałem się projektem, kiedy oprawiałem pierścień, zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać elficką kaligrafię, by wzbogacić nową monetę. Nominał nowej monety to 50 pensów.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Tradycyjnie Juwenalia rozpocznie bieg nocny, który o północy ze środy na czwartek ruszy sprzed Urzędu Miasta i zakończy się na skwerze Janiny Szczerskiej przy placu Kościuszki. A kto wystąpi?
3: Czwartek na szczecińskiej Łasztowni zagrają Wideo, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra oraz finaliści Przeglądu Kapel. Piątek, czyli Miu, Hubert Kropka, Kas Bałagane, Kizo, Żabson i Białas oraz sobota Wiktor Dyduła, Kasperczyk, Myslowic i Problem.
4: Też będzie sporo wydarzeń dookoła. Nie tylko Łasztowni, ale dookoła Juwenaliów.
3: Tak, odbędzie się m.in. Juwe Quiz, Gra Miejska, Płyniemy na Plażę. To są takie wydarzenia, które już na stałe wpisały się w nasz taki harmonogram juwenaliowy, także będzie się działo i każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
2: Mówi współorganizator Krzysztof Warpachowicz, a wy możecie zgarnąć wejściówki na wydarzenie. Wystarczy wejść na rmfmax.pl, wybrać Szczecin i kliknąć przycisk Zgłoś się. Dziś świętujemy Światowy Dzień Pszczół.
5: Szczecin jest miejscem wyjątkowym. Tutaj jest bardzo duża różnorodność roślin, które dostarczają właśnie owadom, nie tylko pszczołom miodnym, pokarmu. Szczecin jest miastem naprawdę zielonym.
2: To był dr Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, opiekun ZUT-owskiej pasieki. Teraz szybko o sporcie. Maja Koput z Lotto Chemika Police znalazła się w składzie reprezentacji Polski siatkarek na towarzyski turniej w Genui. 19-letnia środkowa może zadebiutować w drużynie seniorek. Dotąd grała tylko w młodzieżowych kadrach. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał na turniej 16 zawodniczek, wśród których zabrakło Julii Orzeł. Polki zmierzą się z Turcją, Serbią i Włochami, a zawody potrwają od piątku do niedzieli. PKP PLK planuje budowę kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina, rozpoczynając od odcinka Stobno-Police, a docelowo nawet do Świnoujścia. W tym roku mają ruszyć prace koncepcyjne nad nową trasą. Inwestycja ma odciążyć trasę ze Szczecina do Polic i zwiększyć przewóz towarów z zakładów chemicznych oraz portu w Policach.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Co powiecie na to, żeby sobie trochę poodpoczywać dzisiaj i może zrobić to aktywnie, na przykład wybrać się na spacer albo na rower i pogoda ku temu będzie totalnie sprzyjać, na termometrach do 20 stopni. Momentami tylko mogą pojawić się opady deszczu, więc warto tutaj szukać tak zwanych okienek pogodowych. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 21 stopni. Piątek to 22 kreski na termometrach w Szczecinie. Sobota i niedziela to 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: 4 minuty po 5, no to klasycznie o tej porze odpalamy kanał nadawczy i od razu na początek mam pytanie. Jaka jest historia twojego outfitu dzisiaj, Michał? Ponieważ Michał ma krótkie spodenki, ale jednocześnie polar na sobie. Jak to do tego doszło?
0: Max!
8: Historii tego polara i tak byś nie zrozumiała.
7: Dobra, pogadamy później. Trzeba się przywitać. Dzień dobry, Justyna Borycka.
8: Michał Siwek i mój polar. Jesteśmy tu wszyscy z wami.

0: Przypominamy ważne detale z Saxo Beat. Przez A.
1: A, tak, to ważne jest.
0: Saxo Beat od Aleksandry Stan w RMF Max.
1: Żeby się nikomu tam nie pomyliło, jakby co. Tutaj kanał nadawczy i my klasycznie o tej porze, 11 minut po piątej, pytamy was o coś ciekawego, coś z waszego życia, a dzisiaj pytamy o to, kto zasługuje na to, żeby napisać piosenkę.
0: To możesz być ty sam lub ty sama, ale możesz też mieć kogoś w swoim życiu, w swoim otoczeniu, kto twoim zdaniem coś takiego odwalił, że trzeba o tym piosenkę napisać.
1: Tak jest. Dzisiaj, ostatnio, co tam się wydarzyło u was albo u kogoś bliskiego? Kto zasługuje na piosenkę i dlaczego? Piszcie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę, no oczywiście, że napiszemy. Już nam to idzie coraz szybciej i coraz lepiej.
0: Nie to, że jakąś gotową puścimy. My no sami ją napiszemy i puścimy, tylko musimy wiedzieć o kim. To miasto pachnie jak gota. Messenger RMF Max. Piszcie.

0: Dobrze, że nie mamy zbyt dużych głów, to można nimi spokojnie bujać o tej porze do takich numerów. John Summit w RMF Max, 19 po 5. Duże głowy pojawiły się w mojej głowie, zupełnie nie bez powodu, bo właśnie czytamy o T-Rexie, słuchajcie. To jest ten dinozaur, którego wszyscy znają. Taki z dużą głową i krótkimi łapciami takimi śmiesznymi, którymi nie może nic złapać.
1: Dokładnie, to jest właśnie ten, myślę, że go kojarzymy wszyscy.
0: No i słuchajcie, ten T-Rex, okazuje się, naukowcy doszli już do tego, dlaczego on ma takie krótkie łapcie. Bo ma dużą głowę. To znaczy po prostu łapcie mu nie były potrzebne, bo on tą głową i szczękami polował, więc no zostały krótkie łapki, więc no po prostu najkrócej mówiąc, słuchajcie, ma krótkie łapki, bo ma dużą głowę, no.
1: A jeśli wam się to w głowie nie mieści, to znaczy, że macie za długie ręce.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Bands sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topic i ona, Becky G w numerze Sorry Papi.
3: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!

0: To 12 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł.
8: Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł.

0: Męskie granie orkiestra, ale już takie, które dobrze znamy. To oczywiście Supermoce w RMF Max. A co tutaj przyjemnego nam się już odpaliło? Bausa i Magnetic.
1: 17.30, pora wrzucić odrobinę klimatu do głośnika i na ten wieczór, w którym być może coś tam jeszcze zostało do zrobienia, wyluzować się, na spokojnie ze wszystkim zdążycie.
0: Tak jest. I od razu tutaj mówię, ponieważ dzisiaj była rozszerzona matura z polskiego, to nie będziemy mówić, że Bausa i Magnetic to jest wiralowy hit w internecie, tylko wirusowy sukces odniósł ten numer. Fajnie brzmi, co?
1: To wirusowy sukces w RMF Max, Bausa Magnetic.

0: Słyszałam ten numer już naprawdę dużo razy, ale teraz po raz pierwszy, jak słyszę to apaty, to mam takie w głowie apaty, typa, będzie burza chyba.
1: Gdzie nie, gdzie będzie, to prawda. To tak. W ogóle państwo Rose i Bruno Mars tak do pogody polskiej się odnoszą ładnie.
0: Ładnie. To miło z ich strony. Generalnie będzie ciepło i ładnie, ale na te burze faktycznie trzeba uważać. O szczegółach za chwilę w pogodzie. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
13: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
0: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Co powiecie na to, żeby sobie trochę poodpoczywać dzisiaj i może zrobić to aktywnie, na przykład wybrać się na spacer albo na rower i pogoda ku temu będzie totalnie sprzyjać. Na termometrach do 20 stopni momentami tylko mogą pojawić się opady deszczu, więc warto tutaj szukać tak zwanych okienek pogodowych. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 21 stopni. Piątek to 22 kreski na termometrach w Szczecinie, sobota i niedziela to 26 stopni.

0: Illinium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. To jest RMF Max i dziś znowu zapytaliśmy, kto zasługuje na piosenkę. I okazało się, że Mariola.
1: Mariola się do nas zgłosiła. Mariola, opowiadaj, co się wydarzyło, dlaczego zasługujesz na piosenkę dzisiaj od nas.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: A więc dwa dni temu musiałam odebrać i nadać paczkę z paczkomatu i widzę, że pan serwisuje, coś tam otwiera skrytki, zamyka, więc tak chrząknęłam. Pan się odwrócił, ja patrzę, a to pan Chińczyk, Japończyk. Ciężko było...
0: Uroda azjatycka, nie... tak?
3: Mhm. Tak, dokładnie. Ciężko było nie poznać. I ten pan patrzy na mnie, co ja chcę. Ja mówię, odebrać, nadać paczkę. A on patrzy jak na wariata, nic nie rozumie.
1: Po polsku ciężko się było dogadać, tak?
3: Tak, odebrać paczkę.
0: Mariola, bo to trzeba głośniej po prostu powiedzieć. Tak. Po polsku, ale głośniej.
1: Patrz mnie na usta.
3: Pokazywała.
0: Odebrać.
3: I pan mnie pyta, czy ja po angielsku, tak? Powiem, in English, a ja po prostu z tego stresu zapomniałam, jak się mówi odebrać, nabrać, angielski. Tak, nie, po prostu tak mnie sparaliżowało, że powiedziałam only Deutsch.
0: Konnichiwa.
3: A pan, że nic. Aha. Pomijam fakt, że ja niemieckiego w ogóle nie znam, nigdy się nie uczyłam.
1: No tak, ale wiesz, po prostu... wstyd było powiedzieć,
0: ale
1: że...
0: Ale to rozegrałaś, Mariola.
3: No tak, ciągle to jest we mnie żywe, komuś opowiadam, to ludzie parskają śmiechem. Mówi, no jak to ty po angielsku nie umiesz?
0: Only Deutsch. Only Deutsch.
1: To słuchaj, Mariola, żeby było łatwiej tę historię teraz opowiadać znajomym, bo to się jeszcze pewnie parę razy wydarzy, to my przygotowaliśmy specjalnie piosenkę o tobie. I będziesz ją mogła grać wszystkim, kogo spotkasz. Temu panu, Japończykowi czy Chińczykowi też.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Za momencik 18:00 i jako że środa, to oczywiście zagadkowa środa zaraz
1: tak
0: na
1: jest.
0: Antenie.
1: Zagadka jest w gotowości i mam nadzieję, że wy też jesteście w gotowości, żeby ją rozwiązać. Fajnie będzie. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: I po reklamie.

0: Czas na flash w RMF Max Szczecin i newsy w Pigułce. Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Pod koniec czerwca rozpocznie się kolejna edycja samorządowego szlaku wodnego na Pomorzu Zachodnim. Do wyboru będą dwie trasy: ze Szczecina do Stepnicy i Trzebieży oraz ze Świnoujścia do Trzebieży i Nowego Warpna. Statki wycieczkowe będą kursować dwukrotnie każdego dnia, a z tramwaju wodnego skorzystają także rowerzyści planujący wycieczki. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i turystów do korzystania z tej formy zwiedzania regionu.
1: To jest RMF Max Szczecin.
0: Politechnika Morska w Szczecinie kusi kandydatów kierunkami, które mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy.
2: Można studia wybrać jakiekolwiek, ale można też wybrać takie, które dają realne doświadczenie, które dają realny wpływ na rynek pracy, które dają perspektywę dobrze płatnej pracy i w Polsce, i za granicą. I takie właśnie studia oferuje Politechnika Morska. To też pokazują historię naszych absolwentów, że faktycznie kształcimy tych, którzy są poszukiwani na rynku pracy. Nasi studenci często też zaczynają już swoje kariery w trakcie studiów i to są faktycznie realne historie.
0: Mówiła Anna Malec z Politechniki. A teraz szybko zaglądamy do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Jak właśnie ustalił nasz reporter, jest już lista projektów do SBO. Więcej Dawid Siwek.
3: Lista projektów zgłoszonych do SBO na 2027 rok została opublikowana. To łącznie 221 propozycji lokalnych i 51 zadań ogólnomiejskich. Wszystkie pomysły są dostępne na stronie internetowej szczecińskiego budżetu obywatelskiego, ale jest jedno ważne ale. Nie oznacza to na razie, że wszystkie trafią na listy do głosowania. W tej chwili zadania przechodzą pierwszy etap weryfikacji. Dlatego teraz warto przeczytać, jakie pomysły na spożytkowanie ponad 22 milionów złotych pojawiły się w głowach mieszkańców, a głosowanie w SBO 2027 odbędzie się jesienią.
0: A według naukowców, gdyby pszczoły wyginęły, ludzkość przetrwałaby tylko 4 lata. Więcej o pszczołach mówi szczeciński ekspert z ZUT-u dr Jerzy Samborski.
4: My ludzie bardzo mocno zmieniamy środowisko. Niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym. Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. Wszyscy mamy tuje, wszyscy mamy dookoła jakieś tereny zielone. Nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm. Środowisko wiejskie, stosowanie pestycydów, to wszystko nie są rzeczy korzystne dla owadów.
0: Aby chronić pszczoły i ułatwić im życie, eksperci zachęcają do tworzenia łąk kwietnych i sadzenia kwiatów w ogrodach czy chociażby na balkonach. I przypominamy, Szczecin przygotowuje się do budowy nowego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu. Nowy parking ma powstać na działce o wielkości około 4000 m2 przy ulicy Twardowskiego. Zostańcie z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Pod wieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach około 15 stopni. Jeśli właśnie gdzieś się wybieracie, warto ubrać jakąś kurtkę z kapturem, bo momentami trochę mocniej wieje. Jeśli chodzi o jutro, tutaj o poranku, na termometrach zobaczycie 13 stopni. Ma być więcej słońca od samego rana, a w ciągu dnia temperatura wyniesie 20 stopni. 22 stopnie to w piątek i tutaj ma być więcej chmur, ale za to więcej słońca ma być w sobotę i w niedzielę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: Wiatr szumi, ptaszki ćwierkają, ludzie się uśmiechają. Piękna środa w Polsce. Czego chcieć więcej?
7: Zagadki.
6: Zagadki, tak, dokładnie tak.
7: To się zgadza. Kanał nadawczy, Siwek i Borycka i zagadka za moment, więc bądźcie z nami. Gramy węgier za węgerem.

0: Save Me. To wielki hit Morandi, który przypominamy w RMF Max, jest 18:10.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: No, zobaczymy, zobaczymy. Detektywi RMF Max, mam nadzieję, że są gotowi. Oto treść zagadki. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
3: Bo pierwszy raz go widzieli, jak im wynosił telewizor przez okno. Jak mi Justyna napisała tą zagadkę, to moja była pierwsza taka reakcja. Ja cały czas nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź, żeby
2: to
3: nie
2: jest,
3: było.
2: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. To nie jest prawidłowe rozwiązanie, ale bardzo mi się podoba.
3: Cieszę
2: Nawet
3: się.
2: Część mnie chciałaby, żeby to było prawidłowe rozwiązanie.
0: Jakie jest prawidłowe rozwiązanie? Mamy nadzieję, że się tego dowiemy od was. Messenger RMF Max, zostawiajcie głosówki z odpowiedziami na dzisiejszą zagadkę.
2: Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego? No dlaczego, no?

0: White 2115 za nami w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: A rozwiązanie dzisiejszej zagadki nadal poszukiwane. No to ja może przypomnę szybko treść. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Bo urzędnik z łańcuchem to był policjant z kajdankami. Zawinął chłopaka przed ślubem.
0: Tak czy nie?
2: Nie, ale mogę podpowiedzieć, że w tym urzędniku coś jest. Z tym urzędnikiem tam. Bliżej rozwiązania.
0: Ale ona ma iskrę w oku teraz, żebyście wy to widzieli. Z tym urzędnikiem coś jest. No dobrze, sprawdźmy dalej.
4: Agata i Tomek to dzieci, które bawią się w ślub. Pies na łańcuchu to właśnie ten urzędnik. Dlaczego do ślubu nie doszło? Bo jeden z dzieci został zawołany na obiad.
0: Czy urzędnik jest psem, Justyna?
2: Nie, urzędnik nie jest psem.
0: Czy Tomek jest psem?
2: W żadnej formie nie jest psem. Nikt nie jest psem.
0: Żadna postać nie jest psem? Jesteś pewna?
2: Pies był gościem, ale to nie ma znaczenia. Żadnego. No to kochani, poszukujemy cały czas rozwiązania. Ślijcie głosówki na Messengerze RMF Max. Szybko przypominam. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
5: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Dance sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topik, i ona, Becky G, w numerze Sorry Papi.
1: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Widziałaś?
16: Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: My się tutaj rozbujaliśmy, a to już się piosenka kończy. Proszę bardzo, bo jutro mój Felix, Jani Kaskada.
1: Ale cudowny sobie ułożyliśmy na
0: szybko
1: do tego.
0: Taka falka w boczek i falka w boczek. Fajny, no.
1: Falka w boczek. Coś lepszy mi.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Dlatego zmieńmy temat, wróćmy do zagadki. Dziś zagadkę rozwiązujemy oczywiście jak zawsze razem z wami, a zagadkę prezentuje Justynka.
0: Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Do ślubu nie doszło, ponieważ okazało się, że przyszły kandydat na zięcia okazuje się byłym kochankiem teściowej.
1: Nie.
0: Nie, ale fajne.
1: Czy mamy jeszcze jakieś propozycje? Czekaj, no bo mi klimatyczna muzyka zniknęła. A to jest...
0: To jest kluczowe.
1: To jest kluczowe do prezentowania odpowiedzi.
0: Do zagadki, no.
4: Do ślubu nie doszło, okazało się, że Tomek nie miał spowiedzi.
0: Ale cywilny to był. Cywilny ślub. To nie,
1: to nie trzeba?
0: To rozwiązanie. Nie, do cywilnego
1: ja i tak
0: nie
1: bym
0: trzeba.
1: Ja i tak bym poszedł.
5: Bo się nie kochali.
0: Nie, to nie jest to rozwiązanie. Kochali się.
1: Bardzo się kochali. Mm-hmm. Miłowali się do rozpuku.
0: Tak jest. Szukamy chwili, która umili czas smutkiej wanili. Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.

0: rodzice panny młodej widzieli pana młodego drugi raz. Pierwszy raz widzieli go na innym ślubie, gdzie też był panem młodym.
1: Po raz kolejny.
2: Ale super rozwiązanie, ale to nie o to chodzi. Szybciutko przypominam zagadkę. Agata i Tomek biorą ślub na miejscu. Goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
1: Chciałoby się zacytować klasyka.
2: Dlaczego? Dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Jest ich dużo, ale wszystkie sukcesywnie przesłuchujemy. Za chwilkę rozwiązanie zagadki i prognoza pogody.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
8: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
16: Masz to Brico.
17: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
18: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Pod wieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach około 15 stopni. Jeśli właśnie gdzieś się wybieracie, warto ubrać jakąś kurtkę z kapturem, bo momentami trochę mocniej wieje. Jeśli chodzi o jutro, tutaj o poranku, na termometrach zobaczycie 13 stopni. Ma być więcej słońca od samego rana, a w ciągu dnia temperatura wyniesie 20 stopni. 22 stopnie to w piątek i tutaj ma być więcej chmur, ale za to więcej słońca ma być w sobotę i w niedzielę.

0: No jest wajbik. Za 9 minut, godzina 19. No to trzeba rozwiązać zagadkę. Słuchajcie, bo tutaj już detektywi RMF Max w ilości absolutnie ogromnej dali nam znać na Messengerze.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A wylosowało się trudne. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
2: Moim zdaniem do ślubu nie doszło, ponieważ Tomek nie wrócił z kawalerskiego.
3: Tomek!
0: To by się mogło wydarzyć.
3: Tomek za mocno zaimprezował z RMF Max.
0: Ale nie tym razem.
4: Nie doszło do wesela, ponieważ urzędnik zamiast stanu cywilnego przyszedł urzędnik z nadzoru budowlanego z łańcuchem i zamknął lokal.
0: Mówiłam, że urzędnik to jest dobra wskazówka, ale to jeszcze nie to.
3: Ale przyszło to.
0: Przyszło to.
3: To, wiecie co? Ta poprawna odpowiedź.
5: Do ślubu nie doszło, ponieważ urzędnik nie ma orła na łańcuchu.
0: Ladies and gentlemen, we got him. I za to się brawa należą, bo naprawdę było ciężko dzisiaj. Mnóstwo fantastycznych odpowiedzi.
3: Jedna poprawna odpowiedź.
0: No tak, no założył raperski łańcuch, nie miał godła, w związku z czym nie mógł udzielić ślubu po prostu. Takie było rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
3: A środa zagadkowa oczywiście wróci już za tydzień.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jest trochę wzrusz. Męskiej granie orkiestra za nami w RMF Max. To jest moment, żeby otrzeć łzę i posłuchać, co ważnego się dzieje na świecie i u nas, tak w okolicy najbliższej. Za chwilę najnowszy flash, to punktualnie o 19:00, potem bęgery i kolejna zabawa. Dzisiaj chyba w zawodówkę zagramy, co?
2: Znaczy możemy, jak najbardziej.
1: No, to zagramy.
2: To jest tak, jakbym siedział tutaj z rodzicami na obiad. Zagralibyśmy w coś. Dobra, to zagramy.
3: Reklama. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Zaczynamy Flash w RMF Max Szczecin. To są lokalne newsy w pigułce. Monika Kołutowska. Błędy odcinkowego pomiaru prędkości na szóstce. Tematem zajął się reporter RMF Max Dawid Siwek.
1: Kierowcy, którzy mieli popełnić wykroczenia, opisali swoje wątpliwości w internecie. Okazuje się, że na wezwaniach z GITD błędnie wyliczono średnią prędkość ich pojazdów. Była ona zawyżona o kilka kilometrów na godzinę, co wskazywało na ich zbyt szybką jazdę. Przeczą temu jednak dane z tachografów i wyliczenie prędkości z informacji na dokumentach. GITD sprawę już zna. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, był to błąd systemu i kierowcy karani nie będą. Czekam jednak na oficjalne potwierdzenie tych informacji przez inspektorat.
2: To jest RMF Max Szczecin.
0: Jak się dowiedzieliśmy, największe natężenie pojazdów w regionie notowane jest na trasach ekspresowych i autostradach. W wakacje znacznie przewyższa średnią i dlatego główne trasy prowadzące nad morze się korkują.
3: Mamy tą specyfikę ruchu wakacyjnego. Te dane średnie również biorą pod uwagę ten ruch wakacyjny, ale go uśredniają dla całego roku, a patrząc na ruch stricte w okresie zimowym, no to jeździ tych samochodów na S3, choćby S11, nawet trzy razy więcej latem niż zimą i ten udział ruchu tego letniego, wakacyjnego mamy największy ze wszystkich regionów, bo to też było badane podczas tego pomiaru ruchu.
0: Najbardziej zatłoczonym miejscem w regionie jest autostrada A6 na wysokości Szczecina, ale jest też dobra wiadomość. Nowe obwodnice skutecznie odciążają miejscowości takie jak Przecław i Warzymice, dodał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. We Fleszu jeszcze krótko. Bezpłatne szkolenia z obrony cywilnej dla mieszkańców Szczecina. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać schronienia i jak przygotować siebie oraz rodzinę na kryzysowe sytuacje. Szkolenia obejmują wykłady i praktyczne ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są od lutego i cieszą się dużym zainteresowaniem. A kto ma ochotę na odrobinę chillu, to też mamy dobre informacje. Promenada w Trzebieży, uszkodzona podczas tegorocznej zimy, ma zostać wyremontowana przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Burmistrz Polic Krystian Kowalewski zapewnia, że spacerowa część promenady będzie w pełni dostępna dla turystów. Trwa szacowanie strat i negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie odszkodowania. Półkolonie w Ena Arenie w Szczecinie już od 29 czerwca. Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku od 7 do 13 lat na 5 dni pełnych atrakcji. To wyjazd nad morze, warsztaty cyrkowe, wspinaczka, taniec, kreatywne zajęcia artystyczne i nauka pierwszej pomocy.
4: 5 turnusów każdy po tygodniu od poniedziałku do piątku, 7.30, 16.30.
0: Dodała Celina Wołosz z Ena Areny w Szczecinie.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: No i sprawdzamy, jak tam pogoda w Szczecinie i okazuje się, że dzisiaj pogoda w kratkę, wieczór trochę pochmurny, trochę deszczowy, trochę przejaśnień też się pojawia z temperaturą do 14 stopni. Jutro o poranku 12 kresek na termometrach. Ma być odrobina słońca i odrobina chmur. Pojawią się jutro też przelotne opady deszczu, więc czwartek w Szczecinie z pogodą totalnie w kratkę. Piątek to już więcej chmur i 22 stopnie, a w sobotę sporo słońca i 26 kresek.
5: Ja chciałem wykorzystać taką chwilkę jeszcze, początek godziny, minęła 19, żeby pogratulować jednak kibicom Arsenalu, którzy po 22 latach czekania doczekali się, świat sportu tym żyje, Mistrzostwo Anglii, gratulujemy.
6: Brawo! O, źle to zabrzmiało też. Jak taki ptaszek, taki gołąb wlatujący na mój balkon. Tego nie lubimy.
5: Tego nie.
6: 4 minuty po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Boryska z wami, a to już Gordo i Loco Loco.
5: Dobry wieczór.

0: Jest jedna cudowna słuchaczka, która pisze do nas od kilku tygodni, prawie codziennie, i prosi o Eben i Halo.
1: Tak,
0: i już obiecaliśmy, że dzisiaj dla niej zagramy ten numer, i właśnie przed chwilą on. Eben i Halo w RMF Max, jest 19:13. Drodzy Państwo, natomiast PKP bije kolejne rekordy.
1: Niemożliwe.
0: To jest niesamowite.
1: Czy to
0: słuchajcie.
1: Są rekordy w spóźnieniach?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak inaczej?
0: W samym styczniu, jak się okazuje, bo dostaliśmy statystyki za pierwsze miesiące tego roku, okazuje się, że w samym styczniu, i to w samej Warszawie Zachodniej, łączne spóźnienia dodały się do 91 dni.
1: Ale ludzie, jak? Przecież nawet nie ma tylu dni w styczniu.
0: Trudno,
1: w żadnym roku przestępczym.

0: Kokus pokus, abrakadabra. Za co kochasz swoją pracę?
1: No czekałam na rym jakiś.
2: Ja wiem, bo ja za każdym razem to robię i zawsze czekasz na rym, zawsze tak. Się nabierasz na to.
1: Zawsze, ja jestem po prostu bardzo łatwowierna i naiwna na tym programie. Tak, kochani, pytamy was, za co kochacie swoją pracę, bo to jest moment, żeby się zabawić w zawodówkę, to znaczy wypiszecie, za co kochacie swoją pracę, ale bez podawania, co to konkretnie za zawód, a my wybieramy jedno zgłoszenie, dzwonimy, no i zadajemy serię pytań, żeby zgadnąć, co tak naprawdę w życiu robicie, czym się zajmujecie, czym się paracie zawodowo.
0: W tym zgadywaniu towarzyszą nam pozostali słuchacze RMF Max przez nasz messenger RMF Maxowy, więc to jest taka jedna wielka wspólna karuzela zabawy. Piszcie śmiało, messenger RMF Max, za co kochasz swoją pracę?

0: Dera w RMF Max. I tak to pięknie leci. I to jest moment na zawodówkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jest 19:35. Najwyższa pora zaprosić na antenę kogoś, kogo zawodu nie znamy. Wiola, siemano.
0: Halo, halo. O, cześć, jesteś Wiola. Fajnie, że jesteś. Napisałaś nam, za co lubisz swoją pracę. To pochwal się teraz, za co ją lubisz.
3: Za to, że spotykam fajnych ludzi, no i mam takie miejsca, do których nigdy bym pewnie nie trafiła, gdyby nie moja praca.
0: I to już jest jakaś wskazówka, więc teraz od razu zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają. Messenger RMF Max, tutaj można zadawać Wioli pytania razem z nami. Może nam się uda zgadnąć, co Wiola robi w życiu. Kim jest z zawodu?
2: Zgadujcie razem z nami, my robimy klimat, odpalamy zaraz stoper. 90 sekund będziemy na to mieli. Wiola. Ja na razie nawet nie mam tropu, w jakim chciałbym jakoś podążyć.
0: Tak, chyba musimy zacząć od jakichś takich ogólniejszych pytań.
2: Tak, dobrze, uwaga. Wiola, czas, start.
0: Czy pracujesz na pełen etat?
3: Tak.
2: Czyli pracujesz u kogoś, nie pracujesz u siebie?
3: U kogoś.
0: A w urzędowych godzinach, takich 9-17?
3: Powiedzmy.
2: Czy zawsze pracujesz w tym samym miejscu? To znaczy masz jakieś biurko, takie miejsce pracy, czy...
3: Nie.
2: Nie.
0: Czy latasz samolotami? Takie pytanie od Bartka się pojawiło na Messengerze.
3: Nie.
0: Czyli biuro podróży też odpada?
3: Tak.
0: Okej, dobra, to Justyna niestety, sorry, nie biuro podróży.
2: Czy pracujesz jakoś w transporcie, jakimkolwiek?
3: Nie.
0: A jesteś może... czy z jakimś produktem pracujesz? Konkretnym?
3: Nie.
2: A czy w turystyce pracujesz może?
3: Nie.
0: Dajcie pytania na Messenger RMF Max, bo nam brakuje już pomysłów powoli.
2: Czy w te miejsca...
0: w handlu? O, w handlu pracujesz?
3: Też nie.
2: Czy w te miejsca, w które się udajesz, w nich się widzisz z kimś?
3: Tak.
2: I wykonujesz dla niego jakąś usługę?
3: Nie.
2: On dla ciebie?
3: No, powiedzmy.
0: A czy jesteś nauczycielką geografii?
3: Nie.
0: Takie pytanie też się pojawiło. Agent nieruchomości, to też kolejna propozycja.
3: Nie.
0: Stylistka rzęs.
3: Nie.
0: No, słuchajcie, ciężko jest.
2: Mam pustkę w głowie,
0: przysięgam. A może jesteś przedstawicielką handlową czegoś?
3: Nie.
0: To ja już mam zero.
2: Nie, ja naprawdę uderzyłem w ścianę, właśnie nam się skończył czas, jak słyszeliście, ten gong jest strasznie złowieszczy.
0: Jeszcze przyszła jedna ciekawa propozycja od Mateusza. Instruktor nauki jazdy.
3: Nie.
0: To ja nie mam pojęcia. Wiola, chcesz nam zdradzić, kim jesteś, co robisz?
3: Tak, jestem ankieterem Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżdżę w terenie do ludzi.
0: Wow! Coś niesamowitego, jestem w szoku.
2: Odebrało mi mowę. W życiu bym na to nie wpadł. Wiola, jeszcze tak nie zagieł.
0: No.
3: Mam nadzieję.
0: Ale totalnie też dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz w tej pracy.
3: No tak, bardzo fajnych. Dużo poznaję ciekawych ludzi, zaprzyjaźniam się z niektórymi.
2: Super. To tak jak my, Wiola.
3: Tak, tak jak my.

0: przekopujemy się jeszcze przez wiadomości, które przyszły do nas podczas zabawy zawodówka i umknęła nam jedna w tym ferworze walki.
1: Tak, Robert napisał ankieterka, czyli zgadł.
0: Skubany.
1: No, nieźle, nie?
0: Robert, napisz nam, jak do tego doszedłeś. Co cię naprowadziło? Czy strzelałeś po prostu?
1: Messenger RMF Max. Zawsze do waszej dyspozycji.
0: Strzelał. Fart, moim zdaniem fart. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl?
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: No i sprawdzamy, jak tam pogoda w Szczecinie i okazuje się, że dzisiaj pogoda w kratkę, wieczór trochę pochmurny, trochę deszczowy, trochę przejaśnień też się pojawia z temperaturą do 14 stopni. Jutro o poranku 12 kresek na termometrach. Ma być odrobina słońca i odrobina chmur. Pojawią się jutro też przelotne opady deszczu, więc czwartek w Szczecinie z pogodą totalnie w kratkę. Piątek to już więcej chmur i 22 stopnie, a w sobotę sporo słońca i 26 kresek.

0: A wiecie, co zaraz będzie? Zaraz będzie graba i zaraz będzie najlepsza dziesiątka najnowszego notowania listy Hot Bands i w ogóle fajnie będzie po prostu.
1: No tak, ogólnie będzie fajnie, jak to zwykle w RMF Max. My się już dzisiaj żegnamy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. No i jeszcze Tour de Club. Zobaczymy, co na mieście. RMF Max. Pa!
0: Pa!
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, Karola Kowalska. Dobry wieczór. Startują Juvenalia i to jest chyba zdecydowanie to jest najważniejsza informacja tego tygodnia. Podczas tegorocznych Juvenaliów doskonała okazja, żeby spotkać na Łasztowni ulubione gwiazdy. Jeśli marzycie o spotkaniu z Kizo na przykład, z Myslowic, z Problemem albo Wideo i Hubertem, to wiedzcie, że znajdujecie się w dobrym miejscu i we właściwym czasie. Czwartek, piątek i sobota, 21, 2 i 3 maja. To właśnie wtedy koncerty na Łasztowni będą rządziły miastem. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, ale nie samymi juvenaliami człowiek żyje, tak się okazuje. W piątek o 19 w nowej dekadencji pojawi się Grzegorz Dolniak ze swoim stand-upem Mogło być gorzej. Zabawnie zapowiada się też sobota, wtedy o 19 w Teatrze Letnim w Szczecinie. Polska Noc Kabaretowa, 7 wspaniałych na scenie, m.in. Kabaret K2 oraz Mariusz Kołamaga czy Kabaret Moralnego Niepokoju. Start w sobotę o 19.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Dużo fajnej muzyki będzie dzisiaj i to już w tej godzinie na liście Hot Bands. Czekają premiery Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Shakira, który może jeszcze nie słyszeliście, i fajne Afro House'y. Wraca Shimza. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Somber. Wciąż z nami, oto jego historia. Back to Friends. RMF Max. 10. Numer 10.

0: Ed Sheeran to chyba mógłby zostać DJ-em, ale czy Martin Garrix mógłby być dobrym piosenkarzem? Tutaj mam pewne wątpliwości. Martin Garrix i Ed Sheeran. Taka współpraca, której nikt się nie spodziewał, a jednak takie rzeczy są możliwe. Repeat It. No jeżeli będzie dużo głosów na hop, to oczywiście, że to powtórzymy. Głosujecie na rmfwax.pl. Czeka Kaigo, teraz Wiktor, Waligura. Cztery pory roku, dzisiaj dziewiątka.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

Daigo zauroczył cały świat, jego Save My Love. To dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną słoneczną, wakacyjną premierę. Shimza, mistrz afrohausów, i Arko i Kasango to mistrzowie brzmień bardziej deep house'owych, także progresywnych. To numer, który idealnie pasuje na plażę. Fire i oczywiście na wakacje. Shimza i Arko po raz pierwszy w RMF Max.

0: gwiazda w internecie, bardzo popularny, ale w końcu mu się znudziło i został muzykiem. Teraz muzyka jest jego największą miłością. Alex Warren i jego Fever Dream radzi sobie doskonale w Polsce. Dzisiaj siódemka w środę. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless za chwilę. New Religion, no i kolejny świeży beat. Roxy zrobiła coś tak bardziej, powiem wam, na ostro.
1: RMF Max.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Jak tam zaskoczeni? Roxy Węgiel potrafi tak szybciej, tak bardziej na ostro, tak bardziej nawet z rockowym pazurem, nie tylko, wiecie, tak romantycznie, balladowo. Roxy i White, chciałam ciebie więcej, chcą głosów na hop więcej, to na pewno zobaczymy, ile ich będzie dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl, za chwilę pauza, ich Magnetic, ale teraz słoneczny vibe, Ale Farben i jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę.
1: RMF Max 5, numer 5.

No i jak wam się wkręciło premiera w środę w RMF Max, Shakira i Burna Boy, a właściwie powinienem powiedzieć Burna Boy w tym przypadku. Daj, daj, to tytuł. Od razu mi się przypomniał taki pan Daj, sprzedawca jajek z Chin. No wiecie o co chodzi. Daj. Daj głos. Na hop oczywiście, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj Anima i jego Beautiful. RMF Max. 3 numer.

Czy są ze mną fani Kukona? Okej, a Jonatana? Dobrze, dobrze, zauważyłem was. A Gipsa? No chyba oczywiście, że są. No tutaj ekipa razem. Ty masz świeży bit w poczekalni listy Hot Bands. Ty masz głos. Decydujesz na rmfwax.pl. Na miejscu trzecim środę Anima i jego Beautiful. Dwójka już tak wysoko. Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Wszystko podkręca David Guetta. A kto jest dzisiaj najlepszy? No mamy polską jedynkę. Andy Dust, polski DJ i producent. W końcu ma najwięcej głosów na hop i rządzi na szczycie właśnie w tym numerze. Zokaria. Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Andy Dust może świętować. Ma jedynkę na liście Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami też. A teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Karola Kowalska, dobry wieczór. Startują Juvenalia i to jest chyba zdecydowanie to jest najważniejsza informacja tego tygodnia. Podczas tegorocznych Juvenaliów doskonała okazja, żeby spotkać na Łasztowni ulubione gwiazdy. Jeśli marzycie o spotkaniu z Kizo na przykład, z Myslowic, z Problemem albo Wideo i Hubertem, to wiedzcie, że znajdujecie się w dobrym miejscu i we właściwym czasie. Czwartek, piątek i sobota, 21, 2 i 3 maja. To właśnie wtedy koncerty na Łasztowni będą rządziły miastem. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, ale nie samymi juvenaliami człowiek żyje, tak się okazuje. W piątek o 19 w nowej dekadencji pojawi się Grzegorz Dolniak ze swoim stand-upem Mogło być gorzej. Zabawnie zapowiada się też sobota, wtedy o 19 w Teatrze Letnim w Szczecinie. Polska Noc Kabaretowa, 7 wspaniałych na scenie, m.in. Kabaret K2 oraz Mariusz Kołamaga czy Kabaret Moralnego Niepokoju. Start w sobotę o 19.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
15: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości na sezon. No, mamy sezon na truskawki, dzisiaj też byłem w warzywniaku. Trochę tam staniało, ale jeszcze tak generalnie powyżej 30. Nawet gdzieniegdzie około 40 zł, nie wiem jak u was. No i zauważyłem, że te truskawki jeszcze nie są aż tak soczyste. Teraz zrobiło się trochę cieplej ostatnio, tak więc poczekamy, będzie taniej. I przepysznie to na pewno, czekając na truskawki, takie bity u graby Kungs i jego Galaxy. A jak truskawki, to wiecie co musi być w tym sezonie? No wiadomo, polski makaron z truskawkami. Smacznego!

Tick Tock on the Clock. Kesha, jej największy hicior, spierała się z doktorem Luke'iem o prawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i coś tam swojego wygrała. Teraz dziewczyny, które mogą wygrać wszystko w wakacje na liście Hot Bands. Nowość od Madonny z Sabriną Carpenter. Madonna w wakacje wydaje kolejny krążek, Confessions część druga. Też będzie bardziej klubowo, elektronicznie. Były takie plotki, że Kylie Minogue ma tam zaśpiewać. Kylie się wypowiedziała, że pierwsze słyszy, że nie będzie Kylie na nowym krążku Madonny, ale jest Sabrina Carpenter. Tak leci w nowym hicie. Polecam w RMF Max. Bring Your Love.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz? To pytanie zadał Sobel w RMF Max. Wiosna to ten czas, wiadomo, zakochujemy się, jest pięknie, ptaszki śpiewają, słońce świeci. A wiecie, że średni czas zakochania według badań to mniej więcej 4 miesiące takiej intensywnej chemii, 4 miesiące naszej zmienionej chemii w mózgu, a później wszystko się uspokaja, ale to nie oznacza, że miłość musi się skończyć. Za chwilę moja nowa muzyczna miłość, nowość w RMF Max. Dziewczyny rządzą, Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.

w RMF Max. My też wystartowaliśmy sezon imprezowy, koncertowy, naszą trasę Lato na Maxa. Byliśmy ostatnio w Pile, było naprawdę zacnie. Relacje sprawdzicie także u nas na Instagramie. A wkrótce kolejny przystanek w Malborku i tam na żywo na scenie RMF Max Wilki, Mortalcio. No i oczywiście nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Także ten pewnie podejrzewam. Ram, pam, pam, pam, pam. Przecież była na liście Hot Bands dość długo. To Minelli.

Loco Loco to zwariowany Gordo dla naszych zwariowanych słuchaczek, które świętują wspólnie swoje urodziny na maksa. Weronika napisała, że Oliwia świętuje, ale Weronika też w ten sam dzień. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt, żeby dalej nam się wydawało, że kończymy dopiero liceum, żeby w robocie trafiali się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. Oliwia, wszystkiego najlepszego od Weroniki, no i Weronika dla siebie też na pewno od Oliwii. I dla was, dziewczyny, nasza imprezowa nowość John Summit i Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time.

0: co tam, to było Gotham, kto głosuje na Gotham, to ja czekam jakby co, właśnie tam, na rmfmax.pl, Metzler też czekam. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Czy słyszeliście taki bit od nowego gościa Mizmo? No trzeba go sprawdzić, zagram wam jego Hello. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
11: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

Letka, jej wiosenna nowość w RMF Wax. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzień morza, Światowy Dzień Morza. No to pozdrawiamy wszystkich ludzi morza, wszystkich, którzy są blisko morza, tych, którzy są daleko od morza, ale marzą, że może, być może już niedługo nasze polskie, wiadomo, zimne, zawsze najlepsze. Ed Sheeran teraz, no też uwielbia morze, to na pewno jego Azizam.

co się porobiło tutaj? Animowane gwiazdy, czyli Huntrix w numerze Golden. No i wiecie, co się porobiło? Będzie trasa koncertowa, taka bardzo animowana, hologramowa. Bilety już powoli się sprzedają. I w 2027 ma być naprawdę K-popowo i rekordowo. Ciekawe, czy męskie granie w tym roku pobije swoje rekordy. Czas na nowe męskie granie. Nareszcie. RMF Max.

Antes te hubiera conocido, nasza księżniczka Karol G na wieczorne pobudzenie. Nie, nie, jeszcze nie śpimy, chyba że ktoś musi, bo się nie wyspał. No jak trzeba, to trzeba, a nawet trzeba, bo okazuje się, że tak od drugiej nieprzespanej nocy to możemy się czuć jak lekko pod wpływem alkoholu, tak więc nadrabiamy sen, żeby wszystko było okej. Jakby co, kolorowych snów, a kto nie idzie spać, usłyszy jeszcze kilka fajnych kawałków. Teraz Jonathan Liwka, a za chwilę Jack Jones i Martin Solveig.

Back to Friends i zrobił też back do listy Hobbence to Somber, a my teraz wkraczamy już w lato. A na to, być może jutro jedynka na liście Hobbence w numerze Talk to You oficjalnie do wakacji. No już dzisiaj nie liczę, to jeszcze tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w ławce szkolnej, to jeszcze tylko 25 dni. Czujecie to? No i na lato na maksa, a nawet teraz i Talk to You.

0: Halo, Eben wieczorowo w RMF Max. To też tak na odwagę. Wiecie, że ludzie częściej wysyłają odważne wiadomości właśnie tak wieczorowo, w szczególności od 22, nawet bardziej odważnie niż w ciągu dnia. No to trzymam kciuki. Odważnie, jeżeli musicie podjąć jakąś decyzję. I na odwagę za chwilę Bibi Rexha i Faithless, klubowy klasyk w remiksie, czeka New Religion.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: I po reklamie.

Dive Into Me to nasza nowość od Aloka przy późnej kolacji. No po 23 to już późno, a kto planuje wspólne mieszanie w garnku? Warto, warto. Okazuje się, we Włoszech zrobili takie badania i wyszło, że wspólne gotowanie zwiększa poczucie bliskości bardziej niż wspólne oglądanie seriali. A i jest bardziej praktyczne, bo nie trzeba płacić za jedzenie na mieście, spędza się czas razem i trochę taniej wychodzi zazwyczaj. Teraz Ray, wieczorowo, może też w kuchni z RMF Max. Where is my husband?

Waterfall, Michael Schulte i DJ Rehab wieczorowo w RMF Max. Kto z was ma blisko do Malborka? Kto podsłuchuje nas w Malborku, no to proszę sobie zapisać datę. 13 czerwca wjeżdżamy tam na naszą kolejną imprezę. Już niedługo, przed wakacjami. Lato na maksa na naszej maksymalnej scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami RMF Max. I może w tym secie będzie także nowość od Lady G. Lady Gaga wraca. Macie ją teraz w RMF Max. Shape of a Woman.

Są różne piękne miejsca w Hiszpanii, które warto polecić, a Mate akurat chyba zakochał się w Loret de Mar. Kto marzy o Hiszpanii? Teraz numer, do którego tańczą też w Hiszpanii, nie tylko tam, w wielu europejskich krajach. Jazzy Wielka Brytania rządzi także w Polsce i DJ Spritz może tak się rozpędzą, że wskoczą nam do pierwszej trójki listy Hot Bands jutro właśnie w tym bicie. Can't Deny It.

Tak bardzo mi przykro, tak śpiewał Dominik Czusz. Tak bardzo mi przykro, jak się ostatnio ktoś nie wyspał. No to jeszcze jedna porada od ciotki, bo wróciła ciotka dobra rada i pisze na rmfmax.pl, w jakiej temperaturze najlepiej spać. Niższej niż zazwyczaj, bo jak za ciepło, to nie za bardzo. Ciotka dobra rada pisze, że temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 24 stopnie. No to naprawdę dużo. Ja się przyznaję, że chyba u siebie mam zawsze tak 18-19. Naprawdę. I działa człowiek, wstaje świeżo i na maksa. Tak więc wietrzymy i zanim powiecie sobie dobranoc, Metzner w RMF Max. Kto to?

Pod prąd, pod wind domagała wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was kosmiczne wiadomości. Co tam w przestrzeni? Niemieccy naukowcy odkryli planetę, która chyba jest podobna do naszej Ziemi i na której może istnieć życie, tak twierdzą. Nowa odkryta planeta nosi nazwę, wiadomo, po niemiecku Wolf 1069b. Ma masę podobną do Ziemi i może znajdować się nawet na niej woda w stanie ciekłym. Jest tylko taki problem, to jest tak daleko, że raczej nigdy tam nie dotrzemy. Na pewno nie za naszych czasów, bo to tylko 31 lat świetlnych oczywiście od naszej planety. Trochę bliżej jest Wołyniec. Macie go teraz w RMF Max. Scrabble.

0: Baby! Śpiewał do swojej baby, Matt Wysota. Jutro przed północą też będziemy odkrywać polskie głosy, polskie gwiazdy, a nasz wieczór wystartujemy w czwartek o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, fajne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co się wydarzyło ostatnio. Głosujcie na faworytów pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. No i wracam jutro z dobrym bitem. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok